Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

0: jak to dziewczyna.
1: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś piątek i na początek najważniejsze wiadomości.
7: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą filmową pracował. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektora.

0: sektoratu sanitarnego.
1: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowym. Pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
2: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
3: To prosty przepis na droższy sprzęt?
2: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
0: Pod koniec tego roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii, bo to topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
4: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie. Na ten las.
5: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
0: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. W drugim półfinale zagra Turcja z Serbią. Kolejny sukces tym razem Igi Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym samym turnieju Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Uważajcie na Grunwaldzkiej w Poznaniu. Trwają tam prace związane z wymianą nawierzchni. Wciąż na ulicy możecie napotkać na wygrodzenia. Aktualnie na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Stolarskiej wprowadzono objazdy do ulicy Grunwaldzkiej, ulicami Konopnickiej i Matejki.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
7: Poranek w Poznaniu mamy dosyć ciepły. Termometry wskazują obecnie 17 stopni. Temperatura wzrośnie dzisiaj maksymalnie aż do 26 stopni. Przez cały dzień nad naszym miastem będą chmury. Nie spodziewajcie się przejaśnień. Późnym wieczorem możliwy jest intensywny deszcz. Ciśnienie na razie jest umiarkowane, ale w ciągu dnia będzie spadać.
6: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
8: 6:04, no to mamy piąteczek, pierwszy wrześniowy, Asia Kruk, dzień dobry. 4 września, dzisiaj 247 dzień roku, do końca roku 118 dni, do końca astronomicznego lata 18. Słońce wstało 8 minut przed 6, zajdzie o 19:17, dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 3 godziny i 22 minuty. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj, proszę Państwa, mamy Wigilię. Mamy Wigilię dekady pogodnego poranka w Radiu Pogoda, który prowadzą Zygmunt Heizer i Asia Kruk. Dziesiąteczka stuknie nam jutro, no ale oczywiście świętować i prosić Państwa o wspomnienia, co Państwo pamiętają z tych 10 lat. Może spotkanie jakieś z nami, może coś, co powiedzieliśmy na antenie z Zygmuntem. Będziemy o tym dzisiaj wszystkim rozmawiać. Na razie budzimy się przy najpiękniejszych melodiach. To jest niezmienne. No trochę jak pogodny poranek już. Danuta Ryń z Bogdanem Czyżewskim, a za chwilę 2+1.

0: należałoby się pośpieszyć, a już za chwilę przejść do sprintu. Do końca lata 18 dni. 10 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i przegląd porannej prasy. Michale, co w gazetach w piątku?
1: Gazeta Wyborcza na początek i pierwsza strona. Uber do sądu, to jest tytuł artykułu. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Zarzucają, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, celowo zaniża zarobki. O. Na potwierdzenie pokazują dwa niezależne badania. No bo to działo tak. Sama firma jest de facto tylko pośrednikiem. Kierowca dostaje właśnie kurs i musi się podzielić zyskiem za to, że dostał zlecenie. Mhm. No tyle te, że kierowcy mówią, że niektóre kursy to jest prowizja kilkuprocentowa, ale przy niektórych jest nawet 50%. Twierdzą, że dowiadują się dopiero po zakończeniu kursu, ile faktycznie zarobią. Firma, no właśnie, odrzuca te wszystkie oskarżenia, no ale wielkość tego uczestników tego pozwu robi wrażenie. 240 tysięcy kierowców chce się sądzić. Szczegółowo dzisiaj opisuje to na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. W Rzeczpospolitej artykuł o tym, że Polacy pokochali suplementy diety. Sięgamy po nie niemal tak samo regularnie, jak po produkty spożywcze.
0: Kompletnie kupuje bez sensu.
1: Je 75% Polaków, czyli ponad 23 miliony osób. No to jakby tak policzyć, to tylko chyba noworodki i małe dzieci nie kupują. Mhm. Była rządowa próba zaostrzenia regulacji prawnych dotyczących rynku suplementów, ale już wiadomo, że rząd z tej próby się wycofa ku uciesze producentów. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej, a w Super Ekspresie informacja o tym, że Amerykanin kryje się w polskich lasach.
0: Czyli?
1: Grzyb.
0: A, ten, tak, tak, to no, mówiliśmy.
1: Złotoborowik wysmukły i tutaj są dowody na to, że początkowo był widziany w lasach północnej Polski, ale z czasem zaczął być spotykany także w innych regionach. Czym różni się od borowika, bo bardzo go przypomina? Ma wydłużony, smukły trzon wpadający w odcienie złota, kapelusz jest brązowy, jak u borowików, ale jego skórka wygląda tak, jakby była nieco za duża i lekko z niego zwisa. Ten opis dzisiaj w Super Ekspresie. Opis i zdjęcie.
0: Polecamy gorąco.
1: Grzyba i szczęśliwego grzybiarza.
0: No właśnie kiedyś rozmawialiśmy o tym i państwo mówili, że Amerykanie to zawsze były w Polsce, tylko mniej ich po prostu było, a teraz jest coraz więcej. Oj, grzyby mają swój własny świat i wiedzą, że gdzie są braki na rynku, tam uderzają i po prostu anektują. A tak wracając jeszcze do tych suplementów diety, gdyby lekarze, gdyby to było na receptę, to by nie było takich problemów z suplementami diety. Ale to zaraz państwu powiem, co pewien lekarz kiedyś powiedział o multiwitaminie. No bo to zabawne dosyć.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. I słowa, melodia i rytm.
2: 18 minut po godzinie 6, prawie 19. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. I wracamy do przeglądu porannej prasy, w którym Michał mówił o polskim rynku suplementów. 75% Polaków bierze jakiś suplement, zapewne nie jeden. Natomiast jeśli chodzi o multiwitaminy, to kiedyś oglądałam wywiad z lekarzem, lekarką właściwie, bo to była kobieta. Oglądałam wywiad z lekarką, która pytana o suplementy różne, no to mówi tak, no kwasy omega 3 tak, bo tego nam zawsze brakuje. Dla kobiet jakieś żelazo, no to też. Witamina B, jeżeli ktoś nie je mięsa, tak, oczywiście. A co pani doktor z multiwitaminą? A pani doktor wtedy mówi, powiem państwu nieładnie, ale szczerze, co nam daje multiwitamina? To są tylko drogie siki. Przepraszam za to, co powiedziałam, ale to był cytat z pani doktor, bo tam w tej multiwitaminie są tak śladowe ilości tych wszystkich rzeczy, które powinny być tam zawarte, że to czy to bierzemy, czy to nie bierzemy, absolutnie. A kosztuje swoje, to sami państwo wiedzą, więc zanim kupimy sobie jakikolwiek suplement, to nie oglądajmy reklam, tylko po prostu idźmy z tym do lekarza najlepiej. 20 minut po 6, za chwilę Anna Jantar, Wielka Dama Tańczy Sama.
3: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wracamy do szkoły tej!
3: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
2: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
3: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też!

0: Albano i Romina Power, sempre, sempre. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę Mieczysław Fok i jesienne róże. Jest 6:30. A teraz pytanie do Michała.
1: Jestem.
0: Michale, o czym ważnym dzisiaj będziesz mówił w wiadomościach w pogodnym poranku i w ogóle co się dzieje?
1: O Sejmie na pewno sporo będziemy mówić, bo dzisiaj trzeci i ostatni dzień obrad, a najczęściej jest tak, że w tym ostatnim dniu są głosowania i między innymi dzisiaj posłowie wybiorą nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To głośna sprawa, no bo chodzi głównie o Macieja Berka, kandydata Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, czy będzie miał poparcie wszystkich członków koalicji. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno Państwu o tym w wiadomościach opowiemy. Będziemy też mówić o wyborach na prezydenta Krakowa. Do wczoraj osoby deklarujące start mogły zbierać podpisy poparcia i musiały je złożyć. 12 osób zgłosiło chęć walki o stanowisko prezydenta Krakowa. Niebawem mamy się dowiedzieć, kto ostatecznie znajdzie się na listach wyborczych, a przypomnę, że przedterminowe wybory w Krakowie 27 września.
0: O, to już?
1: Już niebawem, za 3 tygodnie mniej
0: więcej. I będą to nie jedyne wrześniowe wybory w Krakowie, o tym jeszcze będziemy mówić.
1: Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. To nowa kampania resortu nauki. Jakim jest Ela? To jest skrót Ekonomiczne losy absolwentów. Jest to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą liczyć po ukończeniu wybranego przez nich kierunku.
0: Czyli ile będą zarabiać, czy mają szansę na pracę.
1: I Ela to wie.
0: To interesujące.
1: I my też z Elą się spotkamy.
0: Dobrze.
1: I opowiemy.
0: No pewnie, że tak.
1: Chociaż może nie mówić za dużo, ale... Ktoś o niej opowie.
0: Dobrze, proszę Państwa, proszę słuchać wiadomości, to jest zawsze ciekawe, no i tylko sprawdzone, jak to w Radiu Pogoda. Kolejne wiadomości za 28 minut, bowiem jest za 28:07.

0: nie rok czy dwa, ale 10 latek jutro skończy Pogodny Poranek w Radiu Pogoda w kształcie Zygmunt Heizer, Jasia Kruk. Zygmunt, który pewnie zmierza już do radia. Zygmuncie, machamy cię, machamy do ciebie i informujemy, że ciasto jest. Jest, także wiesz.
1: Dodaj jeszcze, że jeszcze jest.
0: Nie, no zaczekamy na Zygmunta, jak to? 22 444 4004. Jak się Państwu wstaje, co u Państwa słychać? Bo my idziemy na grzyby już za chwilę. Rudy Rydz, Helena Majdaniec. Radio.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
2: jestem.
1: Szewczyk,
3: obecny.
1: Ziętarski, Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Trwają prace w rejonie ulic Matyi i Królowej Jadwigi. Aktualnie możliwy jest przejazd obiema jezdniami w stronę Rataj i Mostu Dworcowego. Ze względu na prowadzone roboty nie można jednak skręcać w lewo. Na całym skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Królowej Jadwigi, Niezłomnych i Matyi.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 7. Wczoraj świętowaliśmy właściwie od rana do wieczora urodziny jednej z naszych gwiazd, Stana Borysa. Zaczęło się pięknymi życzeniami i zaproszeniem na spotkanie, a skończyło tym spotkaniem. Po godzinie 18 Stan Borys wystąpił w Alei Sław, a Państwo w tym czasie telefonowali do radia.
1: Dzień dobry wieczór. Tomek z Warszawy się kłania. Ja bym chciał pozdrowić serdecznie gościa, pana Stana Borysa, z którym miałem kiedyś przyjemność się spotkać tak face to face w takim salonie w Wilanowie, w którym na górze była restauracja. No i do dziś to bardzo miło wspominam, a chyba nie tylko ja, bo i ludzie, którzy wtedy ze mną pracowali, bo mimo że siedzieliśmy przy stoliku i rozmawialiśmy w rzeczonej restauracji, głos pana Stana roznosił się wspaniale, bo salon ma taki łukowaty dach i pięknie to odbijało i nie da się ukryć, że głos jest wielki. Serdecznie się kłaniam, nisko pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego, zdrowia, panie Stanie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. A co to był za salon? A co to była za restauracja? A czy istnieje do dzisiaj? Byśmy wrócili wspomnieniami. Przypominamy Państwu, jeżeli ktoś przegapił wczorajszą rozmowę ze Stanem Borysem, to ona już jest w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl.

0: jest hipnotyzujące wręcz, to co się przed chwilą muzycznie odbywało na antenie Radia Pogoda. Czek Mancione. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii, ale to już po siódmej, bo wiadomości za chwilę. Michale.
1: Ja w nich o urlopie. Można sobie w internecie oczywiście zarezerwować noclegi w przeróżnych miejscach i takie ogłoszenie niedawno się pojawiło w dużym serwisie rezerwacyjnym. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji Kotem Larym.
0: Ta, fake na pewno.
1: Od razu fake.
0: Będziemy to wyjaśniać,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Za kilka minut wszystko się wyjaśni.
0: No to zapraszamy, tego trzeba posłuchać, bo to aż ja otworzyłam szeroko oczy.
2: Reklama. Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
7: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
9: Wracamy do szkoły tej!
10: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
9: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
10: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też!
13: Została ostatnia reklama.
14: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
15: Zaraz wracam.
16: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7 będziemy z Państwem oczywiście i będą też grupa Pod Budą z piosenką O mojej ulicy, a także Edward Hulewicz zaśpiewa Za zdrowie Pani. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
17: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu na północy kraju. Siedziba brytyjskiego premiera na Downing Street wystawiona w internecie jako miejsce noclegu.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
16: Michał Pierzchała.
17: Samoloty F-16 i wojskowe śmigłowce częściej będą latać, aby chronić polską przestrzeń powietrzną. Decyzję o zwiększeniu aktywności podjął wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak tłumaczył, ma to związek z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w pobliżu polskich granic

0: powietrznych. Rosyjskie samoloty wojskowe operują bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych, co stwarza zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Kilka dni temu Niemcy poinformowały natomiast, że Rosja odpowiada za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w sierpniu. Prezydent Karol Nawrocki odpowie na pytania prokuratury w sprawie niedopuszczenia czworga sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Śledczy chcą przesłuchać go w charakterze świadka i poprosili już o wskazanie dogodnego terminu oraz miejsca. Nawrocki deklaruje, że odpowie na wszystkie pytania. Szymon Kępka.
1: W sprawie przesłuchano już ponad 40 osób, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału, rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
2: Prokurator nie wysyła wezwania i sam wskazuje termin, tylko tutaj to jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
1: Sprawa dotyczy ślubowania sędziów wybranych przez Sejm. Czterej sędziowie złożyli je 9 kwietnia, ale prezes Trybunału uznał, że nie było to ślubowanie złożone wobec głowy państwa. Karol Nawrocki mówi tak.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Prokuratura nie wskazuje, kiedy przesłucha prezydenta.
0: Śledztwo wszczęto w kwietniu po zawiadomieniu dwóch sędziów Trybunału. Chodzi o Marka Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego, którzy nie rozpoczęli pracy w Trybunale. Przed opadami deszczu na północy kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali dla całego Pomorza, północnej części zachodniopomorskiego oraz zachodu warmińsko-mazurskiego. Rząd Giorgi Meloni jest od dziś najdłużej nieprzerwanie pracującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej. Działa od 1413 dni. O jeden dzień wyprzedził drugi rząd Silvio Berlusconiego z lat 2001-2005. Rekordowy wynik rząd będzie świętować w Bari, na południu kraju. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji Kotem Larym. Taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu zachęcało ogłoszenie, ilustrowane przez zdjęcie słynnych czarnych drzwi z dziesiątką. Turystów mogła też skusić informacja, że aby dotrzeć do mieszkania, do słynnego budynku parlamentu, wystarczy 4-minutowy spacer. Cena okazyjna, mniej więcej około 300 zł za dobę. Tak się okazało, prowokacja brytyjskich dziennikarzy, która ich zdaniem pokazuje, że platforma rezerwacyjna zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami. Zdołali zarezerwować pobyt, platforma pobrała nawet pieniądze. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że ogłoszenie było na tyle krótko, że zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
4: Tak, tak, tak. Kiedy zarezerwowałam sobie nocleg na jednej z popularnych serwisów rezerwacyjnych, dojechałam do tego noclegu, a w moim noclegu pokoju dwuosobowym było chyba 6 młodych Holendrów. To, że zajmowali już mój pokój,
5: Basiu,
4: ogłoszenie, to już mnie nic nie zdziwi.
5: Ogłoszenie trzeba czytać do końca. To w pakiecie było.
4: Tak, jasne. A taki tani był ten nocleg.
5: No właśnie.
4: Coś mogłam podejrzewać.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
8: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy. Tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
7: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugim meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open. Z Nadią Podorowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marię Bołskową.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: W Poznaniu trwają utrudnienia na skrzyżowaniu Estkowskiego z ulicą Chwaliszewo. Wprowadzono tam zawężenia. Zachowany został wjazd na ulicę Chwaliszewo z Estkowskiego. Przypomnę, że południowa nitka Mostu Chrobrego jest dostępna zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
9: Dużo chmur będzie dzisiaj nad Poznaniem. Nie przejaśni się. Na wieczór synoptycy zapowiadają opady deszczu. Kropić może też w sobotę. Termometry obecnie wskazują 17 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25. Na razie ciśnienie jest umiarkowane, ale w ciągu dnia będzie powoli spadać. Podmuchy wiatru miejscami mogą być silne.
6: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
10: 6 minut po godzinie, przepraszam, 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
10: I Asia Kruk. Witamy w piątek, 4 września, mamy 247 dzień roku. Do końca roku 118 dni, a do końca astronomicznego lata 18.
4: Jeszcze. Pada tam? Nie.
10: Nie, nie, ale jest tak dość pochmurno, jest jakieś czarne chmury. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Czy one napływają, czy one odpływają, tego nie wiem.
4: Będzie padać na pewno, informujemy o tym Państwa, ale u nas zawsze świeci słońce i dzisiaj mamy naprawdę fajny dzień. Będziemy o tym mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. 10 latek.
10: Ale dziś mamy Wigilię generalnie.
4: Generalnie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Rozpoczynamy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Ida, Iwona, Julian, Katarzyna, Liliana, Maria i Przemysław. Wszystkiego dobrego.
2: Jeśli chodzi o urodziny, to my jutro, ale dzisiaj świętujemy. Chodzi o pogodny poranek w Radiu Pogoda.
0: A teraz wydarzenia sprzed wielu lat. Czasami bardzo wielu, czasami trochę mniej. Z 4 września. Rok 1965 w Warszawie oddano do użytku tysięczną szkołę tysiąclatkę.
2: To była szkoła imienia Hugona Kołłątaja przy ulicy Ożarowskiej. Chyba nikt nie podsumował tego lepiej, tego otwarcia, niż lektor Polskiej Kroniki Filmowej.
3: Na najwyższy połysk wykończono główną jubilatkę, szkołę numer 1000 w Warszawie na Woli. Te uśmieszki to dowód, że i młodzież wie, jak wygląda na co dzień konserwacja istniejących już budynków. W takich murach nawet nie wypada źle się uczyć. Tylko gabinet dentystyczny przypomina, ile bólów znieść trzeba na drodze ku wiedzy.
0: Ja chodziłem do takiej szkoły i byłem świadkiem, jak się budowała.
2: Ojej.
0: Szybko i sprawnie, naprawdę.
2: Ojej.
0: Rok 1997. W tym dniu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia.
2: No proszę, czyli nie tylko pogodny poranek świętuje dzisiaj. Pierwszy prowadzący sprawił, że program stał się właściwie kultowy i nie bójmy się użyć tego słowa. Doskonale wiedzą Państwo, o kogo chodzi. No to jak to się zaczęło?
4: Casting, proszę Państwa, casting. Ale nie powiedzieli mi, kto startował, jakby kto rywalizował ze mną. Tylko powiedzieli, że było wiele było znanych twarzy z radia i telewizji.
2: A, no proszę, Robercie, wszystkiego najlepszego. Zresztą Robert wpadnie jeszcze dzisiaj do nas z zapowiedzią koncertu życzeń do Radia Pogoda.
0: I jeszcze troszkę cofamy się w czasie. Rok 1924 urodził się Jerzy Ficowski, poeta, tłumacz, a także autor tekstów piosenek.
2: Jego teksty śpiewali tacy twórcy jak Katarzyna Bowery, Anna German, Kalina Jędrusik, Stenia Kozłowska, Halina Kunicka, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze i Maryla Rodowicz, która już za chwilę wykona Wozy kolorowe.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 7.22, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Opowiadaj, Zygmuncie, jak tam wczoraj emocje siatkarskie.
1: Oj, lekko nie było, proszę Państwa. Emocje były ogromne. Ja śledziłem cały mecz, chociaż oglądałem początek i końcówkę, dlatego że wnuka musiałem odebrać ze szkoły. Ale końcówkę obejrzeliśmy razem. I naprawdę Holenderki zagrały świetny mecz. Końcówka była dramatyczna wręcz. Holenderki prowadziły w czwartym secie 23-22 i wydawało się, że to one mają szansę wygrać tego seta, ale sokole oko, nie wiem, czy trenera, czy asystenta, dostrzegło, że tam być może była siatka dotknięta przez Holenderki.
0: Aha.
1: No i challenge, i okazało się tak,
0: że tak.
1: Tak, dotknęły siatki, nikt tego nie zauważył, sędzia tego nie zauważył, ale na challenge'u wszystko wyszło i zrobiło się 23-22 dla nas. Uff, i całość wygraliśmy 3-1. Brawo, dziewczyny, super. W półfinale spotykamy się z Włoszkami, bardzo mocny zespół, ale dla naszych dziewczyn naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzę, że będzie medal. Uff, oby złoty.
0: No to trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że Państwo też mieli dobre emocje. Radio.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Państwa, już tak sobie wędrujemy bez mała 10 lat. Słyszą to Państwo? Tak.
1: No przepraszam bardzo, trochę pohałasowałem łyżeczkami.
0: Słodkości są, bo Radio Pogoda, Pogodny Poranek ma 10 lat. Co prawda jutro, ale świętujemy już dzisiaj, więc mamy taką wigilię. Za moment dosłownie w media społecznościowe Radio Pogoda wskoczy specjalny filmik. Proszę śledzić tam relacje z naszej przygody dzisiaj porannej z ciastami. Używam liczby mnogiej. Jedno już za chwileczkę będziemy pałaszować. Jak się Państwo z tym czują, że Pogodny Poranek w Radiu Pogoda w takim naszym kształcie jest już dziesięciolatkiem? Jak się z tym czujesz, Zygmuncie?
1: Ogólnie rzecz biorąc, czekamy na telefony od Państwa. Jesteśmy otwarci na życzenia, na dobre słowa, także liczymy na Państwa.
0: I chcieliśmy Państwa zapytać, co Państwo z tych 10 lat pamiętają? Może jakieś spotkanie z nami? Może jakąś informację uzyskaną od nas, może jakąś nagrodę, a może jeszcze coś innego? 22 444 4004. Serdecznie zapraszamy. Bo my tutaj trochę w szoku, nie możemy uwierzyć, że to już 10 lat. Czy to już stare, dobre małżeństwo? Nie, teraz Albert Hammond w Radiu Pogoda.

0: No i posypały się telefony od Państwa w sprawie tej 10. rocznicy. I jak się nazywa 10. rocznica? W ogóle nie pamiętam, nie przygotowałam
1: się.
0: Za chwileczkę to sprawdzimy. Mhm. Ale teraz z zupełnie innej beczki pytanie od Państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry prowadzącym. Chciałbym zapytać, czy kogucik, który sygnalizuje, który dzień roku i tak dalej, pozostanie już na stałe, bo miałem obawy przez wakacje, że trafił do Garkowic na rosołek. Dziękuję, pozdrawiam, Henryk z Piastowa.
0: No,
1: nie, on miał urlop.
0: No, każdy
1: przerwę
0: ma prawo do wakacji.
1: Jak to wakacje? No. Narobił się przez cały rok, napiał. To mu się należało.
0: No i teraz z nową siłą pieje znowu. I z nami zostaje, naprawdę, panie Henryku. Pozdrawiamy serdecznie.

0: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Hej!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
6: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Mamo, gotujemy się na bitki?
13: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Kaufland jest fresh.
21: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Została ostatnia reklama.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda. Reklama.
22: Drogowskaz. Radia Pogoda.
26: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
22: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 8 minut pozostało do godziny 8. Dzwonią Państwo w związku z naszym jubileuszem. Dzień dobry.
1: Cześć, pamiętam Wasze poranki. Jesteście moim budzikiem od wielu, wielu lat. No i pamiętam również niespodziewane spotkanie z Asią i jej mężem podczas jednej z imprez bluesowych. Nie zdradzę w jakim miejscu, ale było super, także pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję. Pa.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Co to była za imprezka? Ciekaw jestem.
2: Było ich parę, więc trudno mi powiedzieć. Ale mam nadzieję, że się serdecznie wyściskaliśmy i tam w ogóle...
0: Ale taka z bieganiem, czy taka z zanurzaniem?
2: Taka z niebieganiem, zdecydowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak się Państwu kojarzy pogodny poranek? Jakie Państwo mają wspomnienia związane z nami? Jakaś potańcówka, jakaś imprezka, jakiś konkurs, coś jeszcze innego? Zapraszamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to my sobie tutaj świętujemy dwojako. Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda, konkretnie na Facebook. Mamy tam coś dla Państwa już o tej porze, tak, tak. A za chwilę będziemy mieć wiadomości, bo za 4:30.
1: Jest taki piłkarz norweski, Erling Haaland, i on miał długie włosy, bo w ubiegłym miesiącu ściął.
0: Tak.
1: No i jak ściął, to okazało się, że jego zyski dramatycznie spadły. A dlaczego? To już Państwu wyjaśnię za chwilę w wiadomości.
0: Ciekawostka.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki, mniej więcej 7:50. Nagroda gwarantowana to smyczka i długopis, a do wygrania granatowy, piękny kubeczek Radia Pogoda. 22 444 4004. Prosimy dzwonić, zostawić swoje imię i numer telefonu.

0: od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, który ma 10 lat. No prawie, bo dzisiaj Wigilia tej ważnej rocznicy. No ale przecież musimy Państwa o wszystkim rzetelnie informować, dlatego teraz wiadomości.
13: Pod wpływem narkotyków był kierowca, który na A1 wjechał w robotników. Turcja, ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Piłkarz Erling Haaland, zmieniając fryzurę, może stracić miliony.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: O szczegółach Michał Pierzchała.
13: Kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. To najnowsze ustalenia śledczych. W wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
15: Z opinii tej wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
13: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozioł.
16: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora Zonda Krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 000 000 zł, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Słuszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
17: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
16: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
13: Tymczasem, jak piszą dziś Wirtualna Polska i TVN24, giełda Zonda konta krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec.

0: koniec 2022 roku. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Turcja, ulubionym kierunkiem wakacyjnym Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystyki znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu. We wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków. Norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland po tym, jak w sierpniu zaskoczył fanów obcinając swoje długie włosy, teraz może stracić miliony dolarów. Eksperci zajmujący się finansami przekonują, że znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem, a jej sprzedaż eksplodowała podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Piłkarz zakładał gumkę na każdym meczu w kolorach stroju, w którym grał. Zamówienia nadchodziły z całego świata w nieprawdopodobnych ilościach. Podczas mundialu wszyscy norwescy chłopcy spinali włosy gumkami Haalanda, a teraz wraz z nową fryzurą 3-krotnego króla strzelców angielskiej ekstraklasy sprzedaż gumek z pewnością spadnie lub się nawet załamie.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Jeszcze do 13 września potrwają utrudnienia na Kościelnej. Obowiązuje tam zmieniona organizacja ruchu. Kościelna wciąż jest zamknięta dla ruchu na jezdni wschodniej, prowadzącej w stronę Sołacza na odcinku między Wąską a Jeżycką. Autobusy przejeżdżające Kościelną kursują zmienionymi trasami.
1: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
2: Pochmurno, ale za to dosyć ciepło będzie dzisiaj w Poznaniu. Termometry obecnie już wskazują 18 stopni. W ciągu dnia ociepli się maksymalnie do 26 stopni. Nie spodziewajcie się dzisiaj przejaśnień. Wieczorem według synoptyków możliwe są opady. Ciśnienie na razie jest umiarkowane. W ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr miejscami może być silny.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 5 minut po godzinie 8:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk, witamy w piątek, 4 września, mamy 247 dzień roku. Wschód słońca był dziś o 5:52, zachód będzie o 19:17, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 43 minuty.
4: Mamy dzisiaj ważny dzień, który oczywiście świętujemy z Państwem. Wrócimy do Państwa przepięknych telefonów. Można też o wspomnieniach związanych z Radiem Pogoda, pogodnym porankiem konkretnie, który jutro kończy 10 lat. Można też pisać na Facebooku Radia Pogoda, ale dzisiaj w pogodnym poranku będziemy także mówić o smarkaniu między innymi. Proszę się nie śmiać i nie obrzydzać, to są bardzo ważne rzeczy, bo wydarzyło się właśnie coś bardzo ważnego, związanego także z tym.
3: Asiu, no, więc ja przepraszam, teraz... mam delikatny katar. Mm-hmm.
4: Ale się ta informacja też przyda, Zygmuncie.
3: Ja myślałem, że ty do mnie tak bezpośrednio.
4: Nie, za jakieś 20 minut. Proszę uważnie słuchać, wcześniej będzie szybka piątka.
5: Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

i śledzie do namiotu białem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Jadwigo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam powakacyjnie.
2: Życzymy pani wszystkiego najlepszego z tej okazji, że jest pani naszą słuchaczką i jeszcze mamy prezent, to jest smyczka i długopis Radia Pogoda.
3: Super.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Z Mysłowic, z dzielnicy Wesoła.
0: O, to tam u pani wesoło od samego rana.
3: Bardzo wesoło, dlatego że słuchamy Radia Pogoda i jest wesoło.
2: I najważniejsze to jest właśnie. Dostanie pani od nas kubeczek granatowy z logotypem Radia Pogoda. Bardzo ładny. I jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na specjalnie dla pani przygotowaną na dziś literę.
0: I domyśla się pani, że będzie to litera?
3: Litera Z.
0: Nie.
3: No. Też dobra.
0: No, jaka litera będzie, pani Jadwigo?
3: W. J?
2: Tak, będzie to litera jajko. J, jak Jadwiga.
0: Tak. J, jak Jadwiga. Czy możemy zaczynać?
3: Jeszcze 3 głębokie wdechy.
2: Dobra.
3: I możemy.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Jawożno.
0: Zawód.
3: I... Dalej.
0: Na ulicy.
3: Jasne samochody.
0: Dobrze. Przymiotnik.
3: Jezusie.
2: No. Nie, to nie przymiotnik. Chodź na J.
3: Jajkowy.
0: Może być. Aktorka.
3: Joanna Brodzik.
0: Ej.
2: Zawodu nam zabrakło, a to na przykład jubiler mógł być.
3: Jubiler, no przecież chyba jedyny.
2: Ale chyba tak pani trochę wymyślała sobie. No,
0: nie, ale jasny samochód na ulicy jak najbardziej.
2: Tak, kreatywność tak. Też się liczy. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Jadwigo, że jest z nami pani od samego rana. Mamy nadzieję, że będzie pani do wieczora. Dzisiaj jest piątek, więc dzień zakończy się potańcówką z najpiękniejszymi melodiami.
0: Pani Jadwigo, jedno pani powiem. Było wesoło.
3: No właśnie, o to chodziło, żeby było wesoło.
2: Jasne, wszystkiego dobrego pani życzymy. Państwa zapraszamy na poniedziałek. Wraca Szybka Piątka.

0: Najbardziej to mi się podoba, że Państwo mówią, no teraz do setki to już z górki. Tak, tak, tak. Radio Pogoda, Pogodny Poranek. Jutro obchodzi swoje dziesięciolecie, ale świętujemy już dzisiaj i pytamy Państwa, jakie Państwo mają związane z nami wspomnienia przez te 10 lat?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja obchodzę razem z Wami dziesięciolecie. Od prawie 10 lat słucham nieustannie i codziennie Radia Pogoda. Jeśli chodzi o wygrane nagrody, to właśnie pierwszą nagrodą były wczasy w Dolinie Szarlotty. Bardzo było fajnie, przyjemnie, wesoło.
0: Tak.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oby tak dalej radio to grało.
2: I przypomniała mi się ta cudowna impreza w Dolinie Szarlotty. Kiedy to było?
0: 2017. 2018.
2: 18 jakoś.
0: 2019. Znaczy w Dolinie Szarlotty byliśmy raz, ale
2: tak,
0: wyjeżdżaliśmy.
2: Tak, tak.
0: 2017.
2: No, sprawdzimy.
0: Dawno temu, proszę Państwa. 22 444 4004. Jakie wspomnienia związane z Pogodnym Porankiem Radia Pogoda z Zygmuntem i ze mną Państwo mają?
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Czyta lektor AI.

Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. 100 krotka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.34, czyli za 26 minut godzina 9. Czy wiedzą Państwo, co to są Ig Noble?
1: Oczywiście, że wiedzą, wszyscy wiemy. To są takie nagrody za doświadczenia, za opracowania, które na pierwszy rzut oka i ucha wydają się kompletnie absurdalne.
0: Dziwne.
1: Ale na drugi i trzeci już mają sens.
0: Może to nie jest takie głupie.
1: Czyli to, co zapowiadałam zaraz po 8, będzie o smarkaniu.
2: No właśnie, bo te nagrody zostały rozdane. A propos smarkania, bardzo proszę, dziedzina medycyna. I tutaj właśnie Ig Noblem, badacz z Japonii, został uhonorowany za badanie, jak wydmuchać nos. Badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa.
0: Jeżeli, to ważne jest.
1: Jeżeli jest do tego instrukcja obsługi, to każdy rodzic, który ma małe dziecko i mówi dmuchaj, a dziecko... Ale nie ustami, nosem dmuchaj. Więc taka instrukcja obsługi genialna.
2: Słuchajcie, są też inne kategorie. Pokojowy Ig Nobel,
0: tak,
2: za udowodnienie, że cenimy przyjaciół złośliwych wobec osób, których nie lubimy.
1: A to bardzo mi miło.
0: Co tam jest?
2: Na Nobel z fizyki za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
1: No to panowie.
0: Dobre.
2: I nowa kategoria się pojawiła. Tak. Gleboznawstwo. I tutaj mamy nagrodę za zakopanie w ziemi 1000 par majtek w ponad 25 krajach i wykopanie ich po 2 miesiącach.
1: A to po co?
2: Nie wiem.
1: Aha.
0: Ale czy znaczy, że co?
2: Nie wiem.
1: Okaże się na drugi lub trzeci rzut oka i ucha.
0: Nie wiem. Dobra, to ja Państwu powiem o naszym udziale w Ig Noblu, a jest taki. Otóż banknot o nominale 100 bilionów dolarów. Zimbabweńskich oraz specjalną figurkę wygrała grupa naukowców z Polski za badanie, które dowiodło, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: Ojejku, która to 8.36, dobra, nastolatki w szkole. To Państwo mogą potwierdzić, czy tak jest rzeczywiście, czy może nie, ale skoro nagroda była, to chyba... Dobra, nie będziemy wąchać, będziemy słuchać.
0: Ale my wszystkim absolutnie laureatom gratulujemy. To są historyczne i ważne odkrycia. Kochani, możecie być dumni.
1: Bo my jesteśmy z was.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 17 minut godzina 9. Dziś u nas Wigilia, proszę Państwa.
1: Tak, bo to jutro stuknie nam dziesiąteczka, ale ponieważ to dzisiaj spotykamy się w pogodnym poranku Radia Pogoda, dziesiąteczka pogodnego poranka w kształcie Zygmunt Heiser, Asia Kruk oczywiście, bo to sobie właśnie świętujemy. Pytamy Państwo, z czego nas Państwo zapamiętali, jakie Państwo mają z nami wspomnienia z tej dekady ostatniej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak nam się kojarzy Radio Pogoda? Mnie się kojarzy bardzo dobrze, gdyż w styczniu przeprowadziłam się na nowe mieszkanie, mąż znalazł na antenie Radio Pogoda i słuchałam tego Radio Pogoda, będąc w ciąży, a dziś mam właśnie na rękach Grzesia, który skończy 7 miesięcy, także jest chyba na Państwa najmłodszym słuchaczem. Serdecznie pozdrawiam, Dorota.
0: Oj, Pani Doroto, gratulujemy, dumni jesteśmy i pozdrawiamy Grzesia.
1: Mamy dzieciaczka, proszę go ukochać od nas. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, czekamy na kolejne Państwa wspomnienia.
3: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wracamy do szkoły tej!
17: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
16: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
17: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
18: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
19: I twoje też!
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla zostanie zamknięta. Roboty rozpoczną się 8 września i potrwają do połowy października.
21: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. Obiecaliśmy, że wpadnie. Proszę bardzo, wpadaj i zapowiadaj, Robercie.
1: Dzień dobry, Joanno, Zygmuncie.
2: Dzień dobry.
1: A wiecie, że będę w sobotę i w niedzielę?
0: No, wiecie,
1: wiecie, bo to już 10 lat prawie. Oczywiście bardzo za wami tęskniłem, ale też tęskniłem za naszymi słuchaczami. Już nie mogę się doczekać tych, no, piękne momenty i piękne wzruszenia. Także już niebawem. Do zobaczenia, zapraszam.
0: No, zapraszamy.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia. To jutro i pojutrze.
0: Od 10 do 14 koncert życzeń Roberta Janowskiego, bo wróciła tak zwana jesienna ramówka, a za chwilę wracają wiadomości też o 9. Michale.
3: No i taka sytuacja. Przychodzi wnuczek do babci i tak sobie rozmawiają i babcia mówi, a wiesz, to kiedyś to tam mój tata coś tam zrobił, a tata mojego taty i coś tam, coś tam. No i ten wnuczek myśli sobie, a może bym rozrysował drzewo genealogiczne całej rodziny.
0: O.
3: No i tak zaczął rysować, że wyszło mu ponad 40 tysięcy osób.
0: O! I o tym
3: taka sytuacja, ta historia w wiadomości.
0: Tego trzeba posłuchać. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jakie Państwo mają związane wspomnienia z pogodnym porankiem? Bo jutro stuknie nam 10 latek. Wrócimy do tego na pewno po godzinie 9, a teraz wiadomości.
11: Jest decyzja sądu w sprawie aresztowań w aferze Zonda Krypto. Ela podpowie studentom, jaki kierunek wybrać, czym jest Ela, o tym za chwilę. W wiadomościach też mieszkaniec San Marino, który odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
4: Wow, Michał Pierzchała.
11: Jest zgoda sądu na aresztowanie trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto i zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Słuszka. To informacja sprzed chwili. Śledczy zarzucają im między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działanie na szkodę spółki, mówi prokurator Anna Adamiak.
12: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
11: No i to właśnie się przed chwilą zadziało. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
11: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery Zonda Krypto. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsca ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności. Mówi wójt Jacek Kozyra.
14: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna.

0: że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
1: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć, mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która chce, aby wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE, zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
2: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
3: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
2: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
3: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
2: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
1: Mieszkaniec San Marino, najstarszej na świecie istniejącej republiki, odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego państwa położonego na obszarze Włoch. Punktem wyjścia rekonstrukcji były opowieści jego babci, a to przerodziło się w pasję do genealogii i projekt poświęcony pamięci całej wspólnoty. W ciągu ponad 10 lat poszukiwań i badań mężczyzna zrekonstruował drzewo genealogiczne, które łączy ponad 42 tysiące osób. Analizował spisy ludności, księgi urodzeń, zgonów i akty małżeństwa, nekrologii, dokumenty historyczne, archiwów z San Marino i Włoch. Odwiedził także liczne cmentarze, czasem zlecał analizę DNA. Przekonuje, że jego pasja zrodziła się z pragnienia odkrywania własnych korzeni i z ciekawości, którą zaszczepiła w nim jego babcia.
4: Moja babcia też opowiada bardzo interesujące rzeczy. Jakby ten młody człowiek się nudził, to zapraszam do Bielawy. Jest dużo do zrobienia.
1: A wiesz, to na całą Polskę wtedy się zadzieje.
4: Będzie miał dużo pracy po prostu.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
5: Pogoda.
1: Najpogodniej będzie dzisiaj w południowej połowie kraju, z kolei opady deszczu możliwe w północnej części, a na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na wybrzeżu przez 22 stopnie w centrum do 26 stopni na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali, to już nisko i dalej w ciągu dnia będzie spadać.
5: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
7: Jasia Kruk, przypominamy, dziś jest piątek, mamy 4 dzień września, 247 dzień roku. No i przed nami jeszcze 18 dni kalendarzowego lata.
4: Nie, ale to, no, ale co, no? No
7: że koniec.
4: A, że koniec. No. Ale przepraszam, to ja jestem od narzekania na koniec lata.
7: Przepraszam.
4: Także proszę Państwa, no.
7: Jest lato i cieszmy się z tego. Dziś imieniny obchodzą Ida, Iwona, Julian, Katarzyna, Lilianna, Maria i Przemysław. Wszystkiego dobrego.
4: Państwo wspominają dekadę z pogodnym porankiem Radia Pogoda. Za chwilę do tego wrócimy, a teraz no proszę, jakby Państwa było mało lata, to Summer in the City, The Loving Spoonful już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Dziś w przeddzień jubileuszu, bo to jutro przypada dziesięciolecia, dzwonią Państwo ze swoimi wspomnieniami
1: dotyczącymi pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej Skaseczna. No to w takim dniu muszę zadzwonić z gratulacjami i serdecznymi życzeniami na następne 90, czyli razem w sumie 100 lat dla audycji, którą bardzo lubię, którą słucham niemal od początku, którą mam osobiste kontakty, osobiste znajomości. Mieliśmy okazję kilkakrotnie z prowadzącymi się spotkać. Uczestniczyłem w konkursach z różnym zresztą skutkiem. Jestem wiernym słuchaczem i takim słuchaczem pozostanę, chociaż zestarzałem się już aż o 10 lat w tym czasie. Pozdrawiam i prowadzących, i słuchaczy Radio Pogoda.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Szczęśliwi czasu nie liczą.
1: Nikt się tutaj nie starzeje, wręcz młodniejemy wszyscy, co będą Państwo mogli zobaczyć na takim spektrum zdjęć z ostatnich 10 lat. Ale to jutro w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj pokazujemy się z pięknym ciastem, no i z Państwa wspomnieniami też. Proszę tam dopisywać swoje albo dzwonić w tej sprawie.

0: 19, no prawie 20 minut po 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 lat to szmat czasu, tyle właśnie pogodny poranek w kształcie Zygmunt Heizer, Asia Kruk istnieje już na antenie Radia Pogoda. Państwo wspominają różne z nami zdarzenia, spotkania i nie tylko, słuchamy.
1: Witam serdecznie, tu Andrzej Madej z Bydgoszczy. Pamiętam wszystko, co z wami przeżyłem. Pierwszy raz to wygrałem paczkę kawy z dedykacją od was, a drugi raz pięć moich utworów pani Asia puściła, ulubionych. Pozdrawiam wszystkich, bo jesteście najlepszym radiem. Ja już mam 73 lata, skończyłem w styczniu i takiego radia jeszcze w Polsce nie było, jak to, że można było sobie porozmawiać, zadzwonić. Pierwsze takie radio jest wasze, no. Mm-hmm. Wasze, nasze, no, to ja już uważam to jako nasze.
0: I dokładnie, bardzo dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy. A tak, świetnie. A propos, moje najpiękniejsze melodie, no audycja z udziałem słuchaczy wraca i już w najbliższą niedzielę od 14 do 16 znowu się spotkamy.
2: A kto tam będzie?
0: Pani Hania.
2: Pani Hania, pani Haniu, proszę się przygotować. Nie.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zbliża się 9:30, 10 lat minęło jak okamgnienie.
1: Znaleźliśmy taką informację, że to cynowa rocznica. Zygmuntowi się nie podoba, że ta cyna jakaś taka cyna. No można być
0: cynowa,
1: uczulonym na...
0: czy stara, to nie ma znaczenia.
1: Masz rację, oczywiście. Państwo, przepraszam, państwo telefonują na temat wspomnień, jakie mają państwo związane z pogodnym porankiem, z nami, z Zygmuntem, ze mną. Dzień dobry.
2: Ja wspominam przemile ubiegły rok, Dzień Seniora w Warszawie, przygotowany przez Radio Pogoda.
1: O, nie tylko.
2: Kochani i serdeczni prowadzący, pani Asia i pan Zygmunt, oraz gwiazdy, które umilały nam ten piękny, słoneczny dzień pogodny. Izabela Trojanowska wyśpiewała swoje dawne przeboje i nowe piosenki. I następnie pojawiła się królowa polskiej sceny Anna Sroka-Chryń. Mm-hmm. Niezwykła artystka, która zaśpiewała piosenki z nowego przedstawienia muzycznego Teatrze Roma Bajobongo. No była cudowna, wspaniała, czarująca. Dziękuję. Kłania się Roland z Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy za to wspomnienie, panie Rolandzie. Pamiętam, że myśmy drżeli, spadnie deszcz, czy nie spadnie.
1: Coś tam pokropiło, ale generalnie zawsze mamy szczęście i mamy nadzieję, że takie szczęście będzie też za tydzień, ponieważ warszawskie Dni Seniora 12 pod Pałacem Kultury, ale w nowym miejscu, bo to będzie na tak zwanym Placu Centralnym.
0: Tak jest.
1: Bardzo serdecznie państwa zapraszamy, wszystkich na pewno państwo trafią, będzie odpowiednio głośno i odpowiednio będziemy dawać znać i pani Anna Chryń też będzie w nieco innej roli, bo poprowadzi dla słuchaczy Radia Pogoda piękne karaoke. Więc gorąco państwa zapraszamy. Zresztą dzisiaj jesteśmy zobligowani do tego, żeby państwa na obrazie też do tego zaprosić, czyli będzie nagrywany specjalny film z naszym zaproszeniem. No to proszę zaglądać w media społecznościowe i na stronę www.radiopogoda.pl. Tam także cały program warszawskich Dni Seniora, które już za tydzień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:36. Panowie, proszę się przedstawić.
1: Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Ziętarski.
3: Wojciech Pianowski.
4: Czyli? Skąd my panów znamy?
1: Przede wszystkim posuńcie się, dajcie nam miejsce.
0: No proszę, proszę.
1: Będziemy grali, będziemy rozmawiali, będziemy dzwonili do różnych naszych znajomych, ludzi znanych.
3: Zawracali im głowy, będziemy.
1: Tak, w życiu osiągnęli wiele i pytali, kim byś była
3: lub
1: kim byś była, Asiu, albo kim byś był, Zygmuncie, gdybyś nie była, Asiu, albo byś nie był, Zygmuncie, tym, kim jesteś.
3: A ja to staram się już tydzień, bo on mi tydzień temu o tym powiedział, przemyśleć, jak to można tak powiedzieć, żeby nic nie można było zrozumieć.
2: Albo tak powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć.
3: To też dobrze, ale to jest inny zawód.
2: A, to polityka.
4: No, panowie, słyszymy i widzimy w świetnej formie.
5: Tak.
4: No to zapraszamy na jutro 14:16, Świnki 3 w Radiu Pogoda, ze wszelkimi atrakcjami, żeby nie powiedzieć konsekwencjami.

0: Zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wracamy do szkoły tej!
9: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
8: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
9: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też!
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
15: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Thank you.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 13 minut, godzina 10. Z czego ty się tak śmiejesz? No nie wiem.
1: Z kuminka w Bytomiu. Ale proszę Państwa, nic na razie nie możemy powiedzieć. To jest związane z nagrodami, które niebawem będziemy mieć dla Państwa, ale jeszcze nie w tym tygodniu. To jeszcze nic nie mówimy. Mhm. Czyli wiemy, ale nie powiemy.
0: No tak, ale możemy powiedzieć, że w studiu pojawił się...
1: Możemy.
0: Piotr Sworakowski.
1: Dzień dobry,
2: Dzień
1: Piotrze.
2: Dobry. A mówiliście o Gwieździe Najpiękniejszych Melodii, czy nie? Bo na stronie
0: cały czas
2: jest.
0: Mówimy.
1: Ach tak, już się pojawił ten komunikat rzeczywiście na Facebooku i na stronie Radia Pogoda.
2: Od poniedziałku.
1: Proszę Państwa, jak Państwo jeszcze tam nie zaglądali, to na razie proszę nie zaglądać, tylko posłuchać Piotra Sworakowskiego, bo zapewne...
2: Proszę zaglądać, że... oczywiście, że tak. Tam jest wyraźnie napisane, że to Krystyna Giżowska.
0: I wszystko zdradziłem.
1: Ale zdrada. Jest piątek, proszę zostać z Piotrem po godzinie 10. Będzie fajnie, będzie ciekawie. Będzie spotkanie z Wiktorem?
2: Oczywiście, 10:30.
1: No i ekstra, to czekamy na to
0: Zapraszamy
1: wszystko.
0: Zapraszamy i dziękujemy.
1: W poniedziałek się słyszymy, proszę Państwa. Jutro, przypominamy, stuknie nam 10:00. Pogodnemu porankowi. Proszę oglądać nasze media społecznościowe. Mamy tam wiele dla Państwa. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: wakacje.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywnie.

0: 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Cała sala będzie śpiewać z nami i Jerzym Połomskim za kilka minut, a potem zespół Stare Dobre Małżeństwo przypomni jedną z piosenek Edwarda Stachury. Opadły mgły, wstaje nowy dzień. Teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
6: Wiadomości z Poznania.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Protestujący zarzucają policji brutalność. Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Policjanci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
11: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę.
10: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Zmieniamy temat. Jutro Biała Sobota, czyli szansa na bezpłatne badania. Tym razem akcja odbędzie się na osiedlu Moraskora-Dojewo. Specjaliści będą czekać na mieszkańców od 11 do 16. Również jutro odbędzie się Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą są Dziady Mickiewicza. W Bibliotece Raczyńskich dzieło czytać będą przedstawiciele świata nauki i kultury, a także wszyscy chętni. Początek o 11. Lech Poznań został nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy. O szczegółach opowiemy za godzinę.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: Termometry w Poznaniu wskazują obecnie 21 stopni, a będzie jeszcze trochę cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni. Przez cały dzień będzie pochmurno, bez przejaśnień. Wieczorem spodziewajcie się intensywnego deszczu. Ma się rozpocząć około godziny 20. Ciśnienie na razie jest umiarkowane. W ciągu dnia będzie spadać.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Dzisiaj licznik, czyli odliczanie do różnych wydarzeń związanych z Radiem Pogoda trochę wcześniej niż dotąd. Za kilka minut, no bo za kilkanaście minut czeka nas pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z Wiktorem Niedzickim, a jakieś 10 minut później, czyli około 10.30, pierwszy w tym sezonie odcinek cyklu Technicznie Proste. A teraz chyba nam wszystkim należy się porcja najpiękniejszych melodii. Na początek Jerzy Połomski i muszę tu dodać, że do wystawy jemu poświęconej w Opolskim Muzeum Piosenki też odliczamy. Jej inauguracja już 19 listopada.
12: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarę.

Piękna melodia w wykonaniu orkiestry Glena Millera w Radiu Pogoda In The Mood, a teraz pora na odliczanie. Do finału krakowskiego wydarzenia Miss Kultury 60+, zostały jeszcze 23 dni, ale zgłaszać się można do tego wydarzenia jeszcze tylko dziś, jutro i pojutrze. Bardzo szczegółowo piszemy o tym wydarzeniu na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Do początku warszawskiej Olimpiady Seniorów zostało 15 dni, a do jej uroczystego zakończenia połączonego z wręczeniem medali i innymi atrakcjami 22 dni. Wszystkie informacje są oczywiście na naszej stronie radiopogoda.pl. Inauguracja wrocławskich Dni Seniora nastąpi dokładnie za 2 tygodnie, 18 września i Radio Pogoda zainauguruje je razem z Państwem na wrocławskim rynku i Placu Solnym, a warszawskie Dni Seniora zainaugurujemy już za 8 dni, czyli w przyszłą sobotę na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. No i oczywiście o wszystkich planach związanych z tymi wydarzeniami oraz szczegóły tychże wydarzeń opisujemy na radiopogoda.pl. Licznik wróci w poniedziałek, ale już troszkę w innej formie, nie będzie już tak zbiorczo, za to pojawi się więcej szczegółów. A teraz pojawiają się dźwięki przeboju Piotra Szczepanika, Goniąc Kormorany.

0: Wrzesień w kalendarzu, w studiu Radia Pogoda w piątki pojawia się Wiktor Niedzicki. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry. Właśnie sprawdziłem dziś w kalendarzu,
0: tak,
1: że to już ponad 4 lata, kiedy mam przyjemność opowiadać słuchaczom Radia Pogoda technicznie proste, czyli bardzo różne rzeczy.
0: Czyli jubileusz.
1: No, jeszcze do jubileuszy takiego okrągłego to troszkę brakuje.
0: O czym dzisiaj będziesz opowiadać?
1: A dziś będzie o broni dźwiękowej.
0: Broń dźwiękowa. Za 10 minut mniej więcej w Radiu Pogoda. Wiktor Niedzicki w cyklu Technicznie Proste.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, Wiktor Niedzicki. Trąby jerychońskie. No pewnie część słuchaczy pamięta tę opowieść o zniszczeniu murów Jerycha przez kapłanów, którzy okrążali miasto stowarzyszeniem dźwięku trąb. A po 7 dniach mury się rozpadły. Czy można zburzyć mury dźwiękiem? No na współczesnym polu walki można wykorzystać wszystko. Także dźwięki i tak zwaną energię skierowaną. Już dziś policje ponad 100 krajów na całym świecie wykorzystują urządzenia akustyczne dalekiego zasięgu, które stanowią rodzaj broni sonicznej. Ogromne natężenie dźwięku i skupienie go w takiej wąskiej wiązce powoduje, że skuteczne działanie sięga nawet 5 kilometrów. A dzięki temu można wysyłać komunikaty głosowe, ale także dźwięki, które wywołują, to ładnie się nazywa, silny dyskomfort i dezorientację. U osób, które znajdują się w zasięgu tej broni, może pojawić się ból, nudności, migrena, ale czasem także uszkodzenia słuchu. Po raz pierwszy broń została zastosowana przeciw somalińskim piratom, którzy próbowali opanować statek handlowy. A bardzo szybko policje w wielu krajach zaczęły stosować taką broń także przeciw demonstrantom. Oczywiście szybko pojawiły się wojskowe odmiany tej broni. No nie potrzeba rozlewu krwi, nikt nie ginie, no choć może stracić słuch, ale żołnierze przeciwnika tracą orientację i odczuwają różne dolegliwości. No, jak widać, na razie dźwięki nie służą do kruszenia murów, ale w przyszłości, kto wie?
2: Kto wie. I nie chodzi wcale o takie zwykłe hop, hop.
1: Oj nie, na pewno nie.
2: Wiktor Niedzicki, technicznie proste w Radiu Pogoda. Kolejne spotkanie z Wiktorem za tydzień, o tej samej porze.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

Jacek Lech nagrał piosenkę Warszawa jest smutna bez ciebie na swoją drugą płytę solową Bądź szczęśliwa w 74 roku. No ale komu ja to mówię? Przecież Jacek Lech to jeden z Państwa ulubionych wokalistów polskich. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach zespołu The Arches, Hanny Banaszak i Jana Wojdaka z Wawelami.

0: autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No, włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: korzyści. Zeskanuj Kaufland kartę Extra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Mamo! Gotujemy się na bitki.

0: 10% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Została ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Reklama.
6: Właśnie mija 11, więc przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, a po nich najpiękniejsze melodie pojawią się w dwóch legendarnych piosenkach. Wielkim przeboju Maryli Rodowicz Małgośka i rock'n'rollowym standardzie Gina Vincenta Bebop Lula.
3: Wiadomości z Poznania.
7: Urszula Salamon, zapraszam. Są zarzuty dla pracownika sklepu z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Mężczyzna zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
8: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek.
7: Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania monitoringu. Pora na sport. Lech Poznań został nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowie Polski pokonali wczoraj przy bułgarskiej Jagiellonie Białystok 2-1. Kolejne spotkanie Kolejorz rozegra w niedzielę z Rakowem Częstochowa. Na koniec kultura. W weekend Muzeum Sztuk Użytkowych wypełni sztuka kraju kwitnącej wiśni. Zobaczycie m.in. japońskie drzeworyty. W programie są też wykłady o japońskiej muzyce i tradycyjnych instrumentach. Kolejne informacje za godzinę. Zaprosimy w nich na Białą Sobotę.
3: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
7: Do końca dnia nad Poznaniem będzie dużo chmur, nie spodziewajcie się przejaśnień. Na wieczór synoptycy zapowiadają intensywny deszcz. Kropić może także w sobotę. Aktualnie termometry wskazują 22 stopnie. Będzie jeszcze trochę cieplej, temperatura wzrośnie maksymalnie do 26 stopni. Słońce zajdzie o 19.33.
3: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
6: Dzień dobry. Za kilka minut troszkę opowiem o naszym wrocławskim spotkaniu w ramach inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. To za dokładnie za 2 tygodnie. No a w cyklu Pogodne Lata zajrzymy i powspominamy troszkę rok 1975. Natomiast teraz już mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Maryli Rodowicz, Gina Vincenta i jeszcze Haliny Frąckowiak.

4 września dzisiaj. Do naszego spotkania w Warszawie przed Pałacem Kultury zostało jeszcze 8 dni, do wrocławskiego 14 i podczas inauguracji wrocławskich Dni Seniora odbędzie się prywatka Radia Pogoda, czyli potańcówka połączona z koncertem Gwiazdy. Tą gwiazdą będzie słyszana przed momentem Halina Frąckowiak. Ta piosenka również pojawi się podczas jej występu, a oprócz naszej obecności na Placu Solnym i Rynku będą też inni stowarzyszenia, fundacje, różne organizacje, których oferta skierowana jest no nie tylko do seniorów. Samo określenie jarmark międzypokoleniowy na to wskazuje. No i we Wrocławiu jak co roku odbędzie się Marsz Kapeluszy, który będzie jednym z najważniejszych punktów tej inauguracji, bo odbędzie się już po raz, no nie wiem, nasty. I nie tylko seniorzy mogą w nim brać udział. Organizatorzy zachęcają tylko do kolorowych stylizacji z nakryciami głowy. I już można brać udział. A nawet jeżeli w samym marszu nie wezmą Państwo udziału, to w fantazyjnym kapeluszu czy nakryciu głowy innego rodzaju można z powodzeniem oklaskiwać maszerujących. Dokładnie za 2 tygodnie czeka nas inauguracja wrocławskich Dni Seniora. Na pewno przyjadą na nią osoby z całego Dolnego Śląska, z Opolszczyzny, Wielkopolski również, więc zanim się Państwo pojawią na wrocławskim rynku i Placu Solnym, warto poczytać o atrakcjach, które tam Państwa czekają. Piszemy o nich na stronie radiopogoda.pl, a to jest przypomnienie o Edwardzie Hulewiczu w rocznicę jego odejścia.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Mignął mi na korytarzu, więc wybiegłem za nim i teraz siedzi przede mną. Witam cię, Robercie.
1: Piotrusiu.
0: Tak?
1: Co ty robisz w sobotę o 10?
0: No jak to co? Słucham koncertu życzeń.
1: Tak, słuchasz koncertu
0: no
1: życzeń.
0: Tak, tak.
1: Ja jesteś bardzo miły kolega. No właśnie, to chciałem przypomnieć państwu, i że wracam z wielką radością po wakacjach, żeby być z wami już przez każdy weekend w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 w programie Koncert Życzeń w Radiu Pogoda. Robert Janowski, Boże. To już niedługo, ale się cieszę.
0: No niedługo, bo pierwsze po wakacjach koncerty życzeń z Robertem Janowskim w Radiu Pogoda jutro i pojutrze od 10, a ja bardzo lubię słuchać, kiedy państwo o sobie pamiętają i dobrze sobie nawzajem życzą.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Krzysztof Stermarz.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1975. To był rok premiery dwóch filmów, które obok Znachora należą do najpopularniejszych w całej polskiej kinematografii. W lutym na ekrany kin weszła Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy.
2: Karol, zakładamy fabrykę.
3: Ja nie mam nic, ty nie masz nic, nie ma nic.
4: To razem mamy tyle,
2: sam raz tyle,
4: żeby zbudować wielką fabrykę.
3: Tak. Robimy!
2: Trzeba zapisać dzisiejszą datę.
1: A wraz z początkiem jesieni do kin trafił film Jerzego Antczaka, Noce i dnie.
5: Zobaczysz, będą się dobrze uczyły. Nie będziesz miała z nimi kłopotu. Póki nie zaczną się kochać, póki nie zaczną szaleć.
6: Kochać, a niechże je Bóg broni. W życiu bywają noce i dnie, bywają też niedziele, tylko że one zdarzają się rzadziej niż w kalendarzach.
1: Twórców obu tych filmów nieraz doceniono nagrodami, a do filmów chętnie wracamy po dziś dzień. W marcu w Słupsku powstała pierwsza w Polsce pizzeria.
7: Nazywam się Elżbieta Barańska, jestem szefem kuchni w barze Poranek. Ten piec w ogóle już był przygotowany w 1974, a uruchomienie pizzerii nastąpiło w marcu 1975 roku. Nasz dyrektor Szodra, świętej pamięci, pojechał do Włoch, do Mediolanu i tak mu się to spodobało, że próbował, że przyjedzie do kraju i coś takiego wymyślić u nas, bo to była nowość, nieznana.
1: No i udało się. Od 1 czerwca Polska była podzielona na 49 województw, a niedługo potem przyszło lato.
8: Na wszystkich plażach w Polsce z tranzystorów leciało Waterloo, aby to był ubiegłoroczny przebój z Eurowizji. Akurat byliśmy nad morzem i pamiętam wszędzie tranzystorów przebój Waterloo. Pozdrawiam serdecznie, Dorota z Warszawy.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Doroto i dziękuję za to wspomnienie.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

Przedwojenny szlagier Eugeniusza Bodo z filmu Zabawka w bardzo powojennym, podwójnym wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego i Andrzeja Zauchy. Za chwilkę w Radiu Pogoda czerwone gitary nieco przedwcześnie powitają jesień, a potem usłyszymy piękną piosenkę z innego przedwojennego filmu Zapomniana melodia w wykonaniu Jolanty Zykun i Jana Kobuszewskiego.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
15: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.

0: cieniuteńką stróżką do bisu.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki zaczynane z uśmiechem,
4: wspomnienia, które bawią,
5: popołudnia spędzane na rozmowie
6: i wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu

0: problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Barbary Kraftówny i My z Tobą sam na sam w wykonaniu Olgierda Buczka. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda już za kilka minut, bo teraz mija południe, więc mamy dla Państwa wiadomości.
2: Wiadomości z Poznania.
6: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro Biała Sobota to szansa na bezpłatne badania. Będzie można zrobić EKG, USG brzucha, spirometrię, a także testy w kierunku HIV. Wydarzenie potrwa od 11 do 16 na terenie rekreacyjnym przy ulicy Morasko. Przenosimy się na osiedle maltańskie. Protestujący zarzucają policji brutalność. Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji, do której doszło w środę. Policjanci wykonali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
7: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki.
6: Pani Sandra opuściła mieszkanie i wraz z dzieckiem zamieszkała tymczasowo u rodziny. Na koniec sport. Lech Poznań został nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowie Polski pokonali wczoraj przy bułgarskiej Jagiellonie Białystok 2-1. Najbliższe spotkanie kolejorza już w niedzielę. Zmierzy się wtedy z Rekowem Częstochowa.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
6: 22 stopnie wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 26. Przez cały dzień nad Poznaniem będzie dużo chmur. Wieczorem według synoptyków możliwe są intensywne opady. Mają się zacząć około 20. Ciśnienie aktualnie jest umiarkowane, ale powoli spada. Słońce zajdzie o 19.33.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM.
5: Piątkowe popołudnie rozpoczęło się prawie przed 2 minutami, co oznacza, że do pierwszej po wakacjach potańcówki Radia Pogoda zostało 6 godzin, no bo potańcówka startuje o 18, potańcówka Radia Pogoda. Wcześniej między innymi wspomnienie Jerzego Ficowskiego, literata, ale i autora tekstów piosenek, o czym parę zdań powiem za kilka minut, a poza tym spróbuję w miarę składnie odpowiedzieć na jedno pytanie od Państwa, na pewno przed 13. Dzień dobry, Piotr Sworakowski.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sworakowski. Uśmiech.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

wrzesień jak wrzesień cichnie deszczowy plaż. Już niebo błękitnieje,

Słuchaliśmy Majki Jeżowskiej, teraz powspominajmy Jerzego Ficowskiego w 102. rocznicę jego urodzin. Jerzy Ficowski był polskim poetą, eseistą, prozaikiem, tłumaczem oraz autorem tekstów piosenek, m.in. tej piosenki Maryli Rodowicz. Jadą

To, ale Jerzy Ficowski był też znawcą folkloru żydowskiego i cygańskiego oraz badaczem twórczości Brunona Schulza i te cygańskie wozy pojawiają się raz po raz w jego twórczości. W latach 48-50 zeszłego stulecia wędrował po Polsce razem z taborami romskimi i to właśnie on jest autorem przekładu pieśni cygańskiej poetki Papuszy na język polski. Nawiasem mówiąc, w filmie Papusza z 2013 roku postać Jerzego Ficowskiego zagrał Antoni Pawlicki. W 1960 roku Ficowski zaczął pisać teksty piosenek i dość szybko stał się bardzo popularnym twórcą. Napisał na przykład Wozi wodę Jerzemu Michotkowi. Wozi wodę.

No przecież cudowne to jest. Teksty Jerzego Ficowskiego nagrywali dosłownie wszyscy. Od wymienionych już artystów przez Annę German, Sławę Przybylską i Jerzego Połomskiego, aż po Michaja Burano i zespół Dżamble. Dzisiaj w 102. rocznicę urodzin Jerzego Ficowskiego posłuchamy piosenki Feralna dziewczyna, którą w 1974 roku na płytę To chyba maj nagrała Anna German.

0: Piosenka powstała dla grupy The Marvelettes, ale my słuchaliśmy znacznie sławniejszej w naszym kraju, zwłaszcza prośby Beatlesów do listonosza. Za chwilkę posłuchamy Hanny Rek w piosence Ja mam szczęście do wszystkiego. Jak państwo spędzają taki dzień jak dzisiaj? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Dzisiaj piątek, czyli u mnie dzień gospodarczy.
0: No tak.
1: Ale dzięki Radiu Pogoda jakoś mi to idzie. Skupiam się na audycji i nie męczy mnie to sprzątanie, którego nie znoszę.
0: No bywa.
1: Życzę wszystkim przyjemnego weekendu z Wrocławia.
0: Wzajemnie, pani Krystyno, przyjemnego weekendu. No ale chyba jest satysfakcja, jak taki dzień gospodarczy, czyli sprzątanie się kończy i resztę dnia można poświęcić na pielęgnowanie dobrego samopoczucia, prawda? Zwłaszcza w towarzystwie Radia Pogoda, bo właśnie o takie samopoczucie państwa dbamy, grając najpiękniejsze melodie.
2: Gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Została ostatnia reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Reklama.

0: Irenę Rocka, co mnie w tobie zachwyciło? Mówiłem o pytaniu, które się pojawiło przy okazji mojego, że tak powiem, anonsu naszego wrocławskiego spotkania za 2 tygodnie. Oto to pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Pan redaktor wspomniał o tej imprezie we Wrocławiu 18 września.
0: Tak.
1: Czy pan, panie Piotrusiu, będzie pan prowadził tą imprezę razem z panią Asią, czy pan Zygmunt? Czekam na odpowiedź. Stały słuchacz Bogdan z Wrocławia.
0: Już mówię, panie Bogdanie. Ta impreza to inauguracja wrocławskich Dni Seniora na wrocławskim rynku i Placu Solnym, a Asia... oczywiście prywatkę z Radiem Pogoda poprowadzą Asia z Zygmuntem. Nie śmiałbym w ogóle zastępować go bez wyraźnej przyczyny, bo jako prowadzący Zygmunt Heizer należy do klasy mistrzów. Ja raczej skupię się na rozmowach z państwem podczas tego wydarzenia, co samo w sobie także jest czynnością fascynującą, bo mogę sobie z państwem porozmawiać, uściskać rękę, no uśmiechnąć się, choćby i to samo jest naprawdę warte tej naszej wyprawy do Wrocławia. Julio Iglesias i Diana Ross teraz przed nami.

0: jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: No, w taki dzień chciałoby się iść bulwarami i iść i przez miasto nawet, jeżeli ten wyśpiewany przez Renę Rolską majowy deszcz pada we wrześniu. Wystarczy mieć parasol i można naprawdę daleko zajść. Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
5: Jestem.
4: Szewczyk?
6: Obecny.
4: Ziętarski? Ziętarski.
7: No jestem, no.
4: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
18: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
19: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Została ostatnia reklama.
25: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
26: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok

0: w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD. Reklama.
1: Piosenkę Wsiną Dal w wykonaniu Igi Cembrzyńskiej i Bohdana Łazuki usłyszymy za kilka minut, a potem posłuchamy przeboju Urszuli Sipińskiej. Są takie dni w tygodniu. Teraz mija 13, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
2: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
2: Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
4: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
5: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
2: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają 4 podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
6: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
2: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się on nią 23 września.
3: Pogoda.
2: 17-18 stopni na Wybrzeżu i na Podlasiu, 22 w centrum, 26 na południu i południowym zachodzie. Dużo chmur, może padać deszcz, na Wybrzeżu możliwe burze, na południu może się jednak pojawić słońce.
1: Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Na początek usłyszymy duet Igi Cembrzyńskiej z Bohdanem Łazuką, a po jednej z najpiękniejszych melodii Urszuli Sipińskiej pojawi się nawet tercet. Jaki? No tym razem nie egzotyczny, albo egzotyczny inaczej, ale o tym sam tercet opowie. Za kilka minut dosłownie. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
7: Zakłada suknię cienką.
8: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
7: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
8: Dla kochanka.

0: Uprzedzałem, że teraz będzie tercet, a ze mną to nawet kwartet, ale chodzi o tę trójkę i o ich jutrzejszy program i o to, czego się po nim spodziewać. Dobrze państwo odgadli, w studiu Radia Pogoda pojawiły się Świnki 3, czyli...
1: Wojciech Pionowski,
2: Krzysztof Szewczyk,
3: Włodzimierz Ziętarski.
1: Ja mam nadzieję, że będzie odcinek na 102, czyli
0: dlaczego?
1: Super, bo jest 102.
0: Aha.
1: I będzie Inspektor Oko, będą limeryki,
0: super.
1: Państwo to bardzo lubią. Piszą do nas pani szczególnie z Wrocławia.
2: Piotrze, a tak. Ty, pogodowy tak. Łotrze, czy nas słuchasz?
0: Ależ oczywiście, Krzysztofie.
1: No to słuchaj dalej.
3: Wiecie, co będzie jeszcze? Rozmowa z Malapetą.
1: Z czym?
3: Z Malapetą.
1: Z Malapetą.
3: Tak.
2: Teraz
3: no
2: to Wolek ja wiem, sam co się, to jest Malapetą. No, Wolek sam siebie reklamuje.
1: Da, Malapeta, no, to ja wiem, co
3: no
1: to jest.
3: I dlatego ty ze mną porozmawiasz.
1: Z tobą będę rozmawiał.
0: Tak. Panowie, wszystko będzie się dziać w Radiu Pogoda jutro od 14. A gdyby państwo mieli jutro inne plany, to zawsze można potem sięgnąć do archiwum naszych audycji na stronie Radia Pogoda, radiopogoda.pl, i tam posłuchać sobie całego programu, który pojawił się właśnie w naszym archiwum zaraz po jego jutrzejszej emisji między 14 a 16.

0: Niedziela będzie dla nas. Tak było, kiedy szkoła i praca zajmowały nam 6 dni w tygodniu. Teraz już chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że i sobota, i niedziela będą dla nas. Będzie czas, żeby posłuchać koncertów życzeń Roberta Janowskiego w sobotę i w niedzielę między 10 a 14. Jutrzejszych Świnek 3 od 14, czy niedzielnych atrakcji od rana. Lalki w interpretacji Wojciecha Masiaka od 8, a od 14 do 16 moich najpiękniejszych melodii. Asi Kruk z udziałem słuchacza bądź słuchaczki należącej, należącego do klubu pogodnych ludzi.
1: Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki.

0: Silence is Golden to grupa The Tremolos, czyli milczenie jest złotem. A ja jednak coś powiem. Pani Krystyna z Wrocławia mówiła przed 13, że dla niej piątek jest dniem gospodarczym. Okazuje się, że takich osób jest więcej, no bo przecież od czasu do czasu po prostu trzeba posprzątać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Jak przebiega dzisiejszy dzień? No to co miałem zrobić dzisiaj, dzień gospodarczy, zrobiłem wczoraj. Taką zasadę przyjmuję. To, co masz zrobić dzisiaj, zrób wczoraj.
0: Sprytne.
1: No i zrobiłem. Dzisiaj mogę słuchać spokojnie pana Piotra i wspaniałej muzyki Radia Pogoda. Dobrego dnia, dobrego weekendu życzę Zbyszek Zwińska Mazowieckiego.
0: Wzajemnie życzę wszystkiego dobrego, panie Zbyszku. No ale ten dzień gospodarczy w czwartek to trochę tak, jakby pan plan przed terminem wykonał. Chyba należy się medal. A teraz jeszcze jedna sprawa, o której już państwo mogą przeczytać na naszej stronie radiopogoda.pl. Co jakiś czas anonsujemy państwu gwiazdę, która potem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach na antenie Radia Pogoda. Sama je wybiera, więc opowieści bywają bardzo osobiste. I tym razem gwiazdę usłyszą państwo już dzisiaj po południu, bo Krystyna Giżowska będzie w Radiu Pogoda dzisiaj współprowadzącą popołudniowy program od 14, razem z Moniką Tarką oczywiście. Także od dziś przez kilka następnych tygodni warto mieć wolne popołudnia, żeby słuchać opowieści Krystyny Giżowskiej o jej piosenkach. Na przykład o tej, którą za chwilkę usłyszymy. Ciekawe, czy pani Krystyna dotarła kiedykolwiek do Fontainebleau, z tej najpiękniejszej melodii.

0: Jambalaya w polskiej wersji jest piosenką mniej gastronomiczną niż oryginał, a bardziej osobistą dzięki oczywiście wyjątkowemu wykonaniu Anny Jantar. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają, między innymi w piosenkach Nila Sedaki, Hanny Skarżanki i Skaldów. O 14:00 przywitają się z Państwem Monika Tarka i Krystyna Giżowska, z którymi spędzą Państwo czas dzisiejszego pogodnego popołudnia, słuchając najpiękniejszych melodii i ich rozmowy. Ja zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek, jak zwykle od 10:00.
1: Radio Pogoda.

0: nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Reklama.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
0: Reklama.
16: Słuchają państwo Radia Pogoda, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. A ja zapraszam na wyjątkowe dzisiaj naprawdę popołudnie z Radiem Pogoda, bo nie będę dzisiaj sama. Szczegóły już za chwilę.

0: złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
1: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
0: Wylicza Jakub Boguski z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
2: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
0: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
3: Jutro zagra z Czeszką Marii Bałskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
0: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
4: Pogoda.
0: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 18 na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, 21 na Mazowszu i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce, 26 w Małopolsce. Zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. W pozostałych regionach może padać deszcz, miejscami też burze.
5: Witam serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio, 4 minuty po godzinie 14. Dzisiaj, proszę Państwa, to wyjątkowe pogodne popołudnie na naszej antenie, dlatego że od poniedziałku pojawiać się będą najpiękniejsze melodie kolejnej wielkiej polskiej gwiazdy. Posłuchamy naprawdę bardzo dużo piosenek pewnej znanej wokalistki. Na dodatek ona dzisiaj będzie właśnie gościem Radia Pogoda, także zapraszam serdecznie na nasze wspólne spotkanie. Już pewnie Państwo wiedzą, kto to jest, ale takie oficjalne przywitanie dopiero za moment, także no, zapraszam na dzisiejsze wyjątkowe, specjalne pogodne popołudnie w Radiu Pogoda.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Pogoda zapraszam na spotkanie z wyjątkową osobą, która ma na swoim koncie przeboje, które no, myślę, że większość słuchaczy Radia Pogoda zna na pamięć. Jest jedną z ikon polskiej muzyki, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów i na dodatek przepiękną, bardzo sympatyczną, niezwykle energiczną kobietą, Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, tyle pięknych słów usłyszałam na początek.
0: To tak trzeba, wiesz, początki są dobre, tak? Bo potem będzie jeszcze lepiej. Ale ujawnijmy słuchaczom, dlaczego w ogóle Ty tutaj jesteś z nami w studiu Radia Pogoda. Otóż od poniedziałku ruszają najpiękniejsze melodie. To jest cykl, który słuchacze doskonale znają, ale tym razem to właśnie Ty będziesz opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach. Także w ogóle bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego programu.
1: No ja się ogromnie cieszę, bo faktem jest, że jestem okropną gadułą, więc naprawdę będziemy długo rozmawiać.
0: Bo ty przecież masz bardzo dużo piosenek w swoim repertuarze. Nagrałaś mnóstwo duetów. To nie są tylko te przeboje, które my znamy i które cały czas gra Radio Pogoda.
1: No rzeczywiście przez te 55 lat, bo tak długo już jest to, co robię moim zawodem, nagrałam naprawdę wiele utworów. Szczerze mówiąc, niektóre z nich nawet zginęły gdzieś po drodze.
0: To dobrze, bo my będziemy je teraz, wiesz, odkopywać.
1: Ale to jest piękne, że można odkopać gdzieś fajne utwory sprzed lat.
0: Ale też przecież ci, którzy przychodzą na twoje koncerty, no bo ty jesteś cały czas aktywna, koncertujesz, też mogą usłyszeć te piosenki.
1: Fakt. Staram się, żeby moje koncerty wyglądały troszkę jak taki... Tak przedstawiam to, co na przestrzeni tych 55 lat robiłam. Wracam właśnie też do piosenek sprzed lat, tych zapomnianych, tych mniej znanych. Niektóre... I oczywiście nowych również, bo takie też są.
0: Właśnie, bo też będziemy je prezentować na antenie
1: Radia
0: Pogoda.
1: Tak, też takie są. I może dlatego mój koncert jest bardzo zróżnicowany, a poza tym jeszcze staram się każdą piosenkę przedstawiać, bo wiele piosenek łączy jakaś historia. Wiążą się z jakąś historią w moim życiu, ważną również dla mnie. I mówię to, opowiadam publiczności, a oni naprawdę chcą tego słuchać. No i jestem ogromnie szczęśliwa, bo jak już mówiłam na wstępie, jestem ogromną gadułą.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że my też usłyszymy tę historię na antenie Radia Pogoda.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Ja mam nadzieję, że pełne radości dzisiejsze pogodne popołudnie, nie tylko z tego względu, że mamy piątek, piąteczek, piątunio, no ale także z tego powodu, że wyjątkowy gość w Radiu Pogoda, Krystyna Giżowska. Dzisiaj będziemy razem z Krysią aż do godziny 18. Za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
6: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml, 1+1 za grosz, miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1+1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: 3,17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
15: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Mamy niskie ceny.

0: Wracamy, proszę Państwa, w Radiu Pogoda do spotkania oczywiście z Krystyną Giżowską. Krysiu, mówiłaś o tym swoim 55-leciu kariery artystycznej, który obchodzisz w tym roku, ale wiesz, słuchaczom to się może nie zgadzać, bo przecież ten twój wielki przebój, pierwszy, nie było od ciebie tyle lat, to jest rok 84, więc skąd pojawia się ten 1971 jako początek twojej kariery?
1: Może zacznę od tego, że jestem w ogóle takim dzieckiem, które wywodzi się z ruchu amatorskiego. Zresztą w ogóle wychowałam się w małym miasteczku na Pomorzu, w Człuchowie, i zawsze jakoś tak ciągnęło mnie do śpiewania. To tak brzmi troszkę... Każda artystka mówi, oj, od dziecka chciałam śpiewać. Fakt, a ja naprawdę jakoś tak ciągle gdzieś byłam tam, gdzie była jakaś albo konkurs piosenki, albo jakiś występ ze szkolnym zespołem, albo chór. W owym czasie bardzo popularną formą było pokazywanie się na różnego rodzaju konkursach. To była jedyna forma, gdzie można się było rzeczywiście przedstawić. Były to eliminacje najpierw powiatowe, potem jakieś wojewódzkie, międzywojewódzkie i trafiało się na festiwal najczęściej do Kołobrzegu albo do Zielonej Góry Piosenki Radzieckiej.
0: Jeździłaś, zresztą przyjeżdżałaś z nagrodami też.
1: Ja jeździłam najczęściej, właściwie jedynie, do Kołobrzegu. I nie jeden raz wracałam z tego Kołobrzegu z nagrodą główną i na tym się kończyło. Znowu wracałam do szkoły, do pracy, aż pewnego dnia, a był to 71 rok, w końcu mnie zauważono na tym festiwalu i zaproponowano przesłuchanie do zespołu estradowego Marynarki Wojennej Flotylla. Mhm. Tak się to nazywało. To zespół zawodowy, działający zresztą na zasadach teatru muzycznego. Szefem artystycznym była wtedy znana bardzo na wybrzeżu Danuta Baduszkowa.
0: No tak.
1: I szczerze mówiąc, w tym zespole nauczyłam się wszystkiego, co do dzisiaj procentuje, co właściwie z czego korzystam.
0: Czyli dokładnie 55 lat temu zaczęłaś zawodowo śpiewać po prostu.
1: Tak, to była... Od tej pory zaczęłam... Zresztą musiałam zdać wtedy nie było mowy, żeby nie od tak sobie śpiewać. W zespole zawodowym trzeba było zrobić weryfikacje artystyczne, dostać taki duży dyplom, że jestem od tej pory piosenkarką estradową.
0: Krystyna Giżowska jest cały czas gościem Radia Pogoda. Już niedługo wracamy do rozmowy.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Krysiu, mówiłaś o tym egzaminie na piosenkarkę. Powiedz, jak on wyglądał kiedyś?
1: Stawało się przed komisją ministerialną. Składała się ona z... Akurat był to pan Rudzki, albo pan Bardini, Plaszyn Wróblewski, inni znani jeszcze, Kurylewicz i tak dalej. Trzeba było przedstawić jakiś utwór. Często
0: Na żywo.
1: Tak, tak. A więc historia teatru, historia muzyki, solfeż. I stanęłam przed panem Bardinim. I szczerze mówiąc, przygotowałam sobie taki bardzo poważny utwór. I on tak słuchał, jak ja mu zaśpiewałam. I on mówi w pewnym momencie, mówi: a niech mi, proszę mi, zaśpiewaj ten utwór tak, jakbyś się cieszyła, jak to byłby radosny.
0: A co to była za piosenka, pamiętasz?
1: Ojej, o żołnierzach, którzy gdzieś polegli. Po prostu chodziło mu o to, czy ja myślę nad tym, o czym śpiewam.
0: Tak, czy
1: wiem, rozumiesz w ogóle, czy rozumiem to. No, ale okazało się, że jednak dostałam teryfikację.
0: I zdałaś.
1: Zdałam. I od tej pory mogę powiedzieć, że to, co robię, jest moim zawodem.
0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Do spotkania wrócimy po 15.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
20: Została ostatnia reklama.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Ulubiona kuchnia?
9: Wiadomo, włoska.
8: Lody?
9: No, włoskie.
8: Wakacje?
9: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
8: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
9: Fantastycznie!
8: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Została ostatnia reklama.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
4: To jest Radio Pogoda i wyjątkowe pogodne popołudnie z naszym specjalnym gościem Krystyną Giżowską. Już niedługo wracamy do spotkania z Krysią, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 15.
12: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
13: Powiedzieć można wszystko.
12: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Krzamiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawą.

0: popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja, wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
1: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten
2: termin? O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
1: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania?
2: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
0: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
3: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
0: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w Łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni odsłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością WC1.
4: Co jest grane w Poznaniu?
5: Urszula Salamon, zapraszam. Do Poznania wracają dzisiaj letnie brzmienia. Na międzynarodowych targach poznańskich zagrają m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Julia Wieniawa, Kaśka Sochacka oraz Mrozu i Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną. Impreza potrwa do jutra. Z kolei w niedzielę warto wybrać się na poznański Targ Dobra. To okazja do inspirujących spotkań. Impreza łączy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych i Targi Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na Placu Wolności. Na koniec zaproszenie na wystawę. 10 września w Starym Browarze zawisną prace mistrzów malarstwa Matejki, Malczewskiego, Mechofera, Wyspiańskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą będzie opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
0: Silny wiatr, deszcz zwłaszcza na północy, na południu możliwe słońce. Na termometrach 17-18 stopni na północy, 22 w centrum, 26 na wspomnianym południu kraju.
6: Cztery minuty po godzinie 16:00. Dzisiaj takie wyjątkowe, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda w ten piątek, piąteczek, piątunio, bo moim i Państwa gościem jest Krystyna Giżowska, która już od poniedziałku będzie opowiadać codziennie około 15:30 o swoich najpiękniejszych melodiach. Oczywiście będziemy też słuchać piosenek Krysi. Dlatego dzisiaj takie spotkanie, proszę Państwa, trochę mniej o muzyce, bardziej o tym, co u Krysi słychać, jak wygląda jej życie. Także część takich pytań, które i Państwo też zadają w swoim imieniu. Także za chwilę do tego spotkania wracamy. Jak się Państwo domyślają, dzisiaj w związku z tym nie ma konkursu Daję Słowo, który wróci oczywiście na naszą antenę już w poniedziałek.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krysiu, takie pytanie teraz zainspirowane troszkę telefonami od słuchaczy Radia Pogoda, bo mówiłaś, że mieszkasz w Łodzi już od 40 ponad lat, że mieszkasz w segmencie, no więc domyślam się, że masz ogródek.
2: Jak to mówią w kawale, 6 na 9. Okay. Autentycznie, 6 na 9, 6 metrów szeroki.
1: Ale tylko trawnik i tuje, czy jakieś kwiatki, warzywka?
2: Ja teraz, warzywek nie. Się przy tym męczył, nie?
1: Niektórzy lubią, dlatego pytam, bo może lubisz.
2: Nie, no oczywiście, ale nie ma tak znowu dużo miejsca. Jak ma tylko 6 metrów, tu je są, jakieś choinki się też znalazły. Poza tym jest taki krąg, gdzie się trzeba pogrillować czasami. No to na trawkę zostało troszkę miejsca, gdzieś po bokach na jakieś tam kwiaty. Ja już wpadłam na pomysł, żeby te kwiaty, które lubię, sezonowe, sadzić w ogromnych donicach. I te donice po prostu tak wtopić w te wszystkie gałęzie. Nie muszę się wtedy wiele męczyć, bo łatwiej jest wyciągnąć kwiaty, które uschły z donicy, niż z ziemi gdzieś tam. Także lubię ten mój mały ogródek. Spędzam tam dużo czasu. Kocham wiosnę szczególnie. Kiedy najpierw kwitną tulipany, potem zaczynają z forsycjami, potem zaczynają bzy, u mnie kwitnąć magnolie i róże pnące. I zawsze są, i rododendrony jeszcze, które uwielbiam i mam ich najwięcej. Uwielbiam rododendrony.
1: Ale sama zajmujesz się tym ogrodem, czy?
2: Korzystam czasami z pomocy takich zawodowych ogrodników, bo trzeba popodcinać gałęzie, a ja nie jestem w stanie już tak wysoko wejść, no. Ale trawę ścinam sama. Grzebie w ziemi też, no. Paznokcie czasami idą do roboty. Połamane, ale nie szkodzi, jest to przyjemność wielka.
1: Przypominam, że dzisiaj gościem Radia Pogoda jest Krystyna Giżowska.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Jak spędzasz jeszcze wolny czas? Bo wspominasz właśnie tutaj rozmawiając z nami o tym swoim ogrodzie, domyślam się, że spędzasz w nim wolny czas pomiędzy koncertami, pomiędzy pracą. Masz jeszcze jakieś hobby? Co ci wypełnia dni, kiedy nie pracujesz?
2: Kiedy nie pracuję, a kiedy ja nie pracuję? Ja pracuję praktycznie na okrągło. Ja uciekam z domu, ja nie lubię siedzieć w domu. Szukam sobie zajęć. Jak nie spaceruję, jak nie pójdę na siłownię, to po prostu to jest jeszcze, muszę pójść do kosmetyczki, muszę pójść do fryzjera, muszę zrobić paznokcie. Nie no, albo idziemy na... trzeba przelecieć przez galerie jakieś, no bo zobaczyć co nowego. Mhm. Ale nie, to już trochę tak trochę... Lubię wychodzić z rodziną też na jakieś fajne wypady, gdzieś do fajnych restauracji. Mamy fajnych przyjaciół, do których też jeżdżę. Mm-hmm. Mało siedzę w domu, serio. Mm-hmm. A to trzeba pójść do księgowego, albo coś źle poszło.
1: Chodzisz do księgowego? Przecież ty jesteś księgową z zawodu. A, liceum
2: nie,
1: ekonomiczne
2: to jest zawód,
1: skończone.
2: Który tata powiedział, że śpiewanie, z tego się nie da wyżyć, dziecko kochane. Ty musisz mieć konkretny zawód, żebyś potem miała z czego żyć. No i dlatego musiałam skończyć... No chociaż no maturę musiałam mieć, to już wiadomo. A czy połączyłam technikum z maturą? No to rzeczywiście jestem księgową. Nawet pracowałam w meblarskich zakładach księgowości i mogę stwierdzić z czystym sumieniem, że to praca nie dla mnie.
1: Przypominam, że dzisiaj gościem Radia Pogoda jest Krystyna Giżowska.
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Reklama.

nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu

0: dobra, to być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by chłopanie, gdzie kogola? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Esta. Tak jest.
1: Dzisiaj gościem Radia Pogoda jest Krystyna Giżowska. Wracając do pytań, które w internecie na twój temat zadają słuchacze, to się pytają o twoją rodzinę, czyli mąż, dzieci. Dwa razy byłaś zamężna, prawda?
2: Tak.
1: I dwa razy to byli ludzie związani z branżą.
2: Tak.
1: Pierwszy znany kompozytor.
2: Tak. Janusz Sławiński.
1: Mhm.
2: Drugi Wojtek Olejnik. Tak się złożyło, że Wojtek 5 lat temu nagle odszedł.
1: Mhm.
2: Syn doskonale daje sobie, niedaleko mnie mieszka, też już ma...
1: Marcin, tak?
2: Marcin ma swój dom, ma swoje sprawy, ma 6 psów jeszcze na dodatek, ale malutkich. Także kochają zwierzęta również.
1: Ale syn odziedziczył, bo to jest syn ze związku z Wojtkiem.
2: Z Wojtkiem. Tak.
1: Odziedziczył po was talent muzyczny, on też w tym kierunku poszedł,
2: nie,
1: czy zupełnie coś
2: nie poszedł,
1: innego?
2: Chociaż słyszę, interesuje się ogromnie muzyką, ale to na zasadzie chyba przekory. Nie chciał. Chodził na lekcje pianina, posyłaliśmy go i to tak nawet, żeśmy go ostro potem zmuszali do tego, bo on
1: czyli
2: się...
1: talent ma.
2: Ma, ale za Chiny ludowe nie chciał w ogóle grać na tym pianinie. Robił wszystko. No to w końcu musieliśmy my ustąpić. No co, zabijemy dzieciaka, czy co? No nie zmusimy
1: go. No tak to
2: go.
1: Jego życie w końcu,
2: tak.
1: Prawda?
2: W rezultacie wybrał sobie swoją drogę i... Nie wiem, no każdy z nas jest dorosły, już ma 40 lat, także spokojnie. Musi sobie jakoś w tym życiu radzić.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Muszę o to zapytać, bo przecież rozmawiamy właśnie o twoim synu. Mówisz, że ma już prawie 40 lat. Czy już ma 40 lat?
2: Ma już
1: 40 lat. A co z wnukami? Bo w jednym z wywiadów, nie wiem ile lat temu, czy miesięcy temu, żaliłaś się właśnie, że tak bardzo byś chciała być tą babcią.
2: Chciałabym, no bo to jest zawsze miłe. No nie mam szczęścia na razie jeszcze, ale nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy.
1: Czyli to jeszcze się może wydarzyć.
2: Oczywiście,
1: w twoim życiu, ta wspaniała przygoda. Radio Pogoda, Krystyna Giżowska. Wrócimy do rozmowy po 17:00, Krysiu, dobrze?

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
15: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Została ostatnia reklama.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
2: Po Desnoranie znika chrapanie.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Uwaga dziś na silny wiatr. Jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej ma wiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
9: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, gramy najpiękniejsze melodie w piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, a potem wrócimy do spotkania z Krystyną Giżowską.
11: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
12: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
11: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat, jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
13: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo.

0: 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
1: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
0: Zaczyna się siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice GKS Katowice. Początek 20:30.
2: Pogoda.
0: Czeka nas bardzo wietrzny wieczór. IMGW wydało ostrzeżenia dla całej Polski. Noc deszczowa, choć ciepła, od 13 do 17 stopni. A jutro od 17 na północy do 22 na południu. Niebo mocno zachmurzone, na południu więcej przejaśnień. Prawie wszędzie może padać, a miejscami burze.
3: Cztery minuty po godzinie 17:00 słuchają Państwo piątkowego, pogodnego popołudnia w Radiu Pogoda. Po godzinie 17:00, proszę Państwa, oprócz tego, że wrócę do spotkania z Krystyną Giżowską na naszej antenie, która od poniedziałku będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, to jeszcze inni goście też się tutaj u mnie w studiu pojawią, więc no, będzie wesoło i będzie momentami tłocznie, także proszę koniecznie zostać z nami. A wracając do Krystyny Giżowskiej, to mogą nas też Państwo zobaczyć na Facebooku i na Instagramie. Radia Pogoda, tam jest nasze zdjęcie. Już dziękujemy z Krysią za wszystkie Państwa komentarze.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Krystyną Giżowską, która dzisiaj jest gościem Radia Pogoda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Krysiu. Będziemy rozmawiać o Twoich najpiękniejszych melodiach i będziemy korzystać z tego Twojego czasu wolnego, bo tak naprawdę dużo koncertujesz. Będziemy się spotykać od poniedziałku, będziesz o tych najpiękniejszych melodiach opowiadała w Radiu Pogoda, ale zanim się spotkamy, to jeszcze weekend przed nami. Z tego co wiem, masz koncerty. Jutro w Częstochowie, pojutrze Wysoko Jordanów, także tak. Praca w re.
1: Kiedyś jeździło się jednym autobusem i objeżdżało najczęściej jedno województwo. Wyjeżdżało się w te trasy koncertowe na 2 tygodnie, a potem była przerwa, znowu 2 tygodnie i znowu następny. A teraz zwykle są to weekendy, odległości czasami ogromne. Mnie się raz zdarzyło, ale to tylko jeden raz, powiedziałam już nigdy więcej w życiu. Pierwszy koncert mieć gdzieś koło Stargardu Szczecińskiego, tak, gdzieś tam bardzo wysoko, a następny za Nowym Sączem. 700 ponad kilometrów. I co było niesamowite, ja po tym koncercie w Stargardzie, nie wiem co, złapałam chyba jakiegoś wirusa od kogoś, ścięło mnie po koncercie, ja w ogóle przestałam mówić. Co zrobić?
0: No właśnie, jak sobie w takiej sytuacji artysta radzi. Publiczność czeka.
1: Właściwie jak ja powiem w tej chwili im, że ja za nie mówiłam i nie przyjadę na koncert, to oni pomyślą, że to ja, no jakaś fanaberia. Ja mówię, dobra chłopaki, jedźcie. Ja mówię, nawet jak nie będę mogła mówić, to ja jadę na ten koncert, wyjdę na scenę i oni sami usłyszą, że ja nie mogę mówić, ale że powiem im, że ja ich nie chciałam zawieść, że to nie jest moja jakaś fanaberia, że ja nie chciałam tu przyjechać. Ja autentycznie nie mogę, ale ja ich szanuję. I przyjechałam tylko po to, żeby im powiedzieć, że jestem chora i naprawdę nie mogę.
0: Publiczność śpiewała za ciebie?
1: Tak. Słuchajcie, to był najpiękniejszy koncert, łącznie z burmistrzem, który wyszedł i śpiewał. To był najwspanialszy koncert na świecie i pamiętam go do dzisiaj.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krysiu, dzisiaj kończymy już nasze spotkanie. Bardzo ci dziękuję w ogóle.
2: Serio? Ja tak. Dopiero się rozumiem.
1: Ale poczekaj, bo my w ogóle zaczynamy dopiero przecież serię naszych spotkań. To tylko dzisiaj na razie mówię ci dziękuję. I mówię ci do zobaczenia i do usłyszenia. Proszę państwa, od poniedziałku Krystyna Giżowska codziennie o 15.30 będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Jak państwo słyszeli, mam mnóstwo ciekawych anegdot do opowiadania. 55 lat na scenie. No po prostu jest o czym mówić.
3: Jak ten czas leci.
1: Jakie to będą piękne piosenki, poznają państwo naprawdę różne oblicza Krystyny Giżowskiej, nawet takie, o których byście w ogóle, Krysi, nie podejrzewali. Także dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek.
3: Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
0: Szewczyk?
5: Obecny.
0: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
0: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
7: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Wracamy do szkoły tej!
4: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
3: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
4: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Emilia Czerwińska i Nie żałujmy tej miłości w Radiu Pogoda. A ja mówiłam Państwu, że po 17 gości to akurat dzisiaj w programie nie zabraknie. No i są z nami teraz. Proszę, przedstawcie się.
1: Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Żyndarski.
1: Wojciech Pianowski.
0: Zaczynają nowy sezon swojego programu. Powiecie słuchaczom, czego w tym nowym sezonie można się spodziewać?
2: Jasne, tego się odkatarzę.
1: A umiesz to robić w ogóle?
2: Oczywiście, będę to miał.
1: Już ci przeszło, dobra,
2: to
1: fajnie.
2: Nie żył.
0: To może ja powtórzę pytanie, czego można się spodziewać?
3: Po nas? Wszystkiego.
1: Tak, ja bym powiedział, że nawet niczego.
3: Mhm. Jeszcze więcej.
1: I odłóż telefon, Włodek.
2: Nie mogę, dlatego że do mnie cały czas dzwonią wszyscy wielbiciele ciebie, twoi wielbiciele i Krzyśka. Do mnie dzwonią, ale...
1: No po co rozdajesz telefon wszystkim naokoło?
2: Ale dlaczego do mnie nikt nie zadzwoni?
1: A to tego ja nie wiem. Proszę Państwa, będzie wszystko to, co było i jeszcze trochę.
3: Zdecydowanie. Jeszcze 2 kilo.
1: Może 3,5.
0: Czyli po prostu Świnki 3 w Radiu Pogoda. Kolejny sezon rusza już jutro, czyli w sobotę. Zapraszamy na program między 14 a 16. A już za chwilę w Radiu Pogoda kolejny gość.

0: powiedzieć, że to taka letnia piosenka, ale właściwie przecież takiego miejsca w kawiarence można też szukać, jak jest ciepły początek jesieni. Olgierd Buczek przed momentem w Radiu Pogoda i oczywiście, tak jak zapowiadałam, kolejny gość wpadł tutaj do mnie. Głos na pewno Państwo doskonale poznają. Witam.
1: Cześć, Monia. Będę w sobotę i w niedzielę w Radiu Pogoda. Zdziwiona jesteś?
0: A powinna być.
1: Ja nie. Chociaż tęskniłem, bo wakacje były długie, jak w tym roku, wyjątkowo też piękne. No ale piękne weekendy przed nami, bo przecież kolejne miesiące koncert życzeń w Radiu Pogoda. Także tylko dziękuję bardzo, że mogłem wpaść i już tak się przypomnieć Państwu, że niebawem się będziemy słyszeć.
0: Robert Janowski, oczywiście, jak Państwo słyszą, wraca z koncertem życzeń w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 14. Ja życzę Państwu już teraz przyjemnego weekendu, ale oczywiście zapraszam też na naszą pogodną potańcówkę, która startuje już po godzinie 18. A jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to usłyszymy się o 15.30 w programie Najpiękniejsze Melodie Krystyny Giżowskiej, bo właśnie z Krysią będę rozmawiać o jej najpiękniejszych melodiach. Natomiast na całe pogodne popołudnie od poniedziałku zaprosi Państwa Wojtek Babiarczyk. Tak więc do usłyszenia, Monika Tarka.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Wracamy do szkoły tej!
7: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
6: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
7: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać nad morzem. Do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie. W weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a za chwilę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę na naszej antenie, ale na razie wiadomości o godzinie 18.
11: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
12: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
11: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
13: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
11: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
14: Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
11: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
14: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać.
11: Zgodnie z planem, słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta

0: znajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całego państwa, pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijskie Enfant Terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagier we Włoszech, Inter kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu. W Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
1: Pogoda.
0: Jutro podobnie jak dziś, pochmurnie, deszczowo i wiecznie. Na wybrzeżu burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura nadal w miarę przyjemna. 17 stopni na północy, co prawda, ale w centrum 22 stopnie, a na południu 25.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Została ostatnia reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
4: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99, a teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
17: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak, Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś popołudnie i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No, włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie!
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
16: To jest Radio Pogoda i nasza piątkowa pogodna potańcówka. Krótka przerwa na najnowsze wiadomości, a potem oczywiście wracamy do potańcówki.
17: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
19: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
17: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszą młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem trendem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
20: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
21: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
20: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
22: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
20: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
17: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
23: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która

0: Grają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwono odważni zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro o 18:00 półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Belg Wout van Aert z Team Visma wygrał 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a czwarty jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas.
1: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem większe, też może przelotnie padać. W północnej połowie kraju możliwe burze. Temperatura od 17 na północy do 25 na południu. Wiatr nad morzem i w górach silny, a nawet bardzo silny.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Reklama.

0: Po wakacjach warto sprawdzić listę obecności. Pijanowski?
1: Jestem.
0: Szewczyk?
2: Obecny.
0: Ziętarski? Ziętarski.
3: No jestem, no.
0: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Na Rzeźki Poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

0: reklama.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
7: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

rozproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: z nieba kraść.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Panowie proszą panie, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Reklama.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Reklama.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
5: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, jak chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
6: Jerzy Małecki, dyrektor Zespołu Szkół Łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
7: Edukacja w Poznaniu.
6: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy. Przedmiot jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
4: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
8: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów.

0: Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
1: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
2: Witam serdecznie.
1: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
2: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
1: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
2: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
1: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
3: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnia, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady.

0: Europy. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
1: Kolej w Wielkopolsce.
0: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru, i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
2: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
3: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać, no ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając, no i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, no ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna po lesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzało się nieraz tutaj z podpoznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony, i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować, no po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny, no i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
2: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz goście w studio, w moim studio dziś.
5: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
6: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nagłe zatrzymanie krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
2: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
5: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie?
6: Ruszamy serca, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
1: To warto wiedzieć.
6: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
2: Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
5: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych, natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
6: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem, również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymał krążenie tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
5: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
5: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg Kolei Wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w mojej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
2: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
5: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
2: W jaki sposób można się zapisać?
6: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć. Im później można być ratownikiem.
5: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do Was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
5: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę.
2: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, radzą? Jak pomagać? Co robić?
6: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować? To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś zrobimy źle. Bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
5: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
2: Przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przed 27 grudnia w Poznaniu gościli
5: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
6: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękujemy.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
0: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

0: to promocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda.
1: Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu. Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byleś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełny krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony.

Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tej samochodem przybył wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie,

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bugartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

żyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.